0: Odessy jednostka transportowała zboże. Według ukraińskich władz statek Golden Leo, należący do tureckiego armatora, został trafiony 3 pociskami manewrującymi. Na pokładzie wybuchł pożar. 8 osób udało się uratować, 2 z nich zostały ranne. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińska marynarka wojenna określiła atak jako akt terroru wymierzony w cywilną żeglugę i naruszenie prawa międzynarodowego. Port w Odessie oraz statki transportujące ukraińskie zboże są regularnym celem rosyjskich ataków. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. Według amerykańskich mediów do regionu kierowane są myśliwce F-16 z Niemiec, F-35 z Wielkiej Brytanii oraz dodatkowe samoloty cysterny do tankowania maszyn w powietrzu. Media oceniają, że to kolejny sygnał możliwej eskalacji działań USA wobec Iranu. Myśliwce F-16 mają zdolność zwalczania irańskich systemów radarowych i obrony przeciwlotniczej. Według doniesień część samolotów może zostać rozmieszczona w Izraelu. Administracja Donalda Trumpa zapowiada, że jeśli Teheran nie zmieni swojego stanowiska, w najbliższych dniach może dojść do intensyfikacji amerykańskich uderzeń.
1: Mundial 2026. Mamy mistrzów świata.
0: Końcowy gwizdek zakończył finał, ale nie zakończył święta kibiców. Przypomnijmy, Hiszpania pokonała wieczorem Argentynę 1-0. Bramkę na wagę mistrzowskiego tytułu w dogrywce zdobył Ferran Torres. W tłumie świętujących wciąż Hiszpanów jest nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Wokół stadionu i w strefach kibica wciąż słychać śpiewy, okrzyki radości i rozmowy o najważniejszych momentach turnieju. Ten mundial pozostawi po sobie nie tylko mistrza świata, ale także obraz tysięcy kibiców, którzy przez ostatni miesiąc w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych stworzyli atmosferę, jakiej wielu przed rozpoczęciem turnieju się nie spodziewało. Po prostu stawiano przede wszystkim na to, że w USA piłka nożna nie cieszy się wielką popularnością. Stadiony wypełnią się, ale już strefy kibica będą świecić pustkami w tym kraju. Tymczasem kibice Amerykanie swojej drużynie kibicowali, nim odpadła z turnieju, a potem kibicowali tu przede wszystkim imigranci z wielu państw świata. Kibicowali oczywiście swoim drużynom. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Na zegarach już prawie 3 minuty po drugiej, to są fakty w RMF FM. Rolnicy z Warmii i Mazur z niepokojem rozpoczynają tegoroczne żniwa. Powodem są wysokie ceny paliw oraz niekorzystne warunki pogodowe w ostatnich miesiącach, które wpłynęły na wielkość i jakość plonów.
3: Już z jesieni deszcz nawalny, który bardzo mocno utrudnił prace polowe, opóźnił terminy siewów. Później bardzo szybkie roztopy, które pozalewały pola. Następnie susza wiosenna, przymrozki. To doprowadziło do słabej kondycji roślin. Potem mieliśmy do czynienia z tą falą upałów, która przetoczyła się przez nasz kraj, i takie ekstremalnie wysokie temperatury bardzo mocno zaszkodziły roślinom, w zasadzie odcinając im wegetację z dnia na dzień.
0: Mówił Damian Murawiec, rolnik z okolic Elbląga.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Byłam dla siebie zbyt surowa. Nadambitna, multimedalistka lekkoatletycznych mistrzostw Europy Sofia Ennaoui, która przed tygodniem niespodziewanie zakończyła karierę. W rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem podsumowuje swoją karierę, wskazuje największe blaski, ale i to, co z perspektywy czasu zrobiłaby inaczej.
4: Jesteś multimedalistką mistrzostw Europy, także halowych mistrzostw Europy, srebro w Berlinie, tak? Wynotowałem sobie wszystko, żeby nie zapomnieć: brąz w Monachium, srebro w Glasgow. Był także Belgrad, Stambuł. Który z tych startów był najlepszy, taki może najbardziej pamiętny dla ciebie?
5: Najbardziej pamiętny był dla mnie tak naprawdę Berlin, bo to był mój pierwszy medal właśnie w kategorii seniora na otwartym stadionie.
4: Najcenniejszy?
5: Więc taki, czy najcenniejszy, ciężko powiedzieć, bo i starty na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie weszłam właśnie do finału, i 5. miejsce na Mistrzostwach Świata i wiele innych wspomnień. Ja tak właśnie nie chcę zamykać tej swojej kariery w jednym sukcesie, żeby mieć jakby tylko tak właściwie po prostu jedno wspomnienie. Wiadomo, że po Berlinie zaczęłam być najbardziej znana w środowisku lekkoatletyki w Polsce, bo mieliśmy wielki sukces w ogóle jako cała lekkoatletyka. Stąd zaczęliśmy być bardzo po prostu rozpoznawalni w Polsce. No ale tak właściwie tych sukcesów było wiele i każdy dokładał w ogóle cegiełkę do tej mojej po prostu wielkiej kariery.
4: Mm-hmm. A takie najpiękniejsze momenty w twojej karierze? Może po prostu są takie, o które chcesz teraz przywołać?
5: Kurczę, na pewno to, jak pojechałam na Igrzyska Olimpijskie. No, przepiękny moment.

0: całe to ślubowanie. W ogóle miano bycia olimpijczykiem do końca życia to jest absolutnie przepiękne. Jestem z tego no tak naprawdę bardzo dumna. To jest chyba numer jeden. Numer dwa, to pewnie pierwszy medal w ogóle na Mistrzostwach Europy. Mój pierwszy medal to był 2013 rok. Także tak, na przestrzeni 10 lat zdobyłam chyba 10 medali na Mistrzostwach Europy, tak. Także...
1: Wszystkich nie zdążyłem wymienić.
0: Wszystkich, tak, tak, dokładnie. Więc każdy był dla mnie wyjątkowy, bo każdy dawał mi po prostu wiele radości. Choć teraz, jak sobie wspominam to wszystko, to też napisałam właśnie w swoim poście na zakończenie kariery, że gdybym była bardziej świadoma, to bardziej bym te wszystkie medale celebrowała. Bardziej bym się zatrzymywała przy każdym z nich i nie jakby i nie pędziła dalej do przodu, bo każdy z nich to jest właśnie symbol jakichś tam przygotowań, to jest właśnie symbol ciężkiej pracy i myślę, że bardziej bym się cieszyła z tego wszystkiego, bo z tego co pamiętam, to najbardziej celebrowałam medal w Monachium w 2022 roku. To był medal po powrocie po kontuzji bardzo ciężkiej. No ja byłam z siebie wtedy bardzo dumna, mimo tego, że byłam trzecia. To dla mnie smakowało jak ogólnie złoty medal.
1: A to co powiedziałaś, że niedostatecznie może celebrowałaś sukcesy. To jest coś, czego najbardziej żałujesz w karierze?
0: Tak.
1: Czego
0: tak,
1: jeszcze?
0: To jest, Pewnie zmiany trenera też na pewno, że powinnam tego dokonać może rok, może dwa lata wcześniej.
1: Więc ale sam trener był złym wyborem? Czy nie?
0: Nie, ja naprawdę miałam bardzo fajną ogólnie relację ze swoim właśnie byłym trenerem. Bardzo mi pomagał na przestrzeni lat i miałam z nim naprawdę wiele, wiele sukcesów. Tylko wydaje mi się, że po 2023 roku coś się między nami po prostu wyczerpała się ta formuła, tak bym to powiedziała. I wszystkie metody treningowe, które no tak naprawdę były do tej pory, no już się wyczerpały, tak? Więc tak mi się wydaje, że przed igrzyskami w Paryżu powinnam zmienić ogólnie trenera. To byłoby bardzo ryzykowne, wiem, no ale z drugiej strony pewnie bym się dowiedziała, czy ten trening, który właśnie wdrożyłam, to by było po prostu jakby...
1: Ale myślisz, że mogłoby przedłużyć karierę?
0: Tego nie wiem i tego się już nie dowiemy. Stąd to są takie tylko i wyłącznie luźne refleksje moje. I trzeciej rzeczy, której ja żałuję i to jest chyba numer jeden, to jest to, że nie zaoperowałam się wcześniej. Gdybym wiedziała, że ten zabieg na napięte Heglunda, który miałam, będzie dla mnie po prostu strzałem w dziesiątkę i w końcu nie będzie mnie bolało w ogóle ścięgno Achillesa, to pewnie zaoperowałabym się 3 lata wcześniej i to by mi przedłużyło najbardziej ogólnie karierę.
1: No tak, ale nie wiedziałaś.
0: Nie wiedziałam, tak bo będzie. Po prostu lekarze mi sugerowali, że lepiej by było jeszcze z tym biegać, że to nie jest takie duże, że może zastrzykami to zaleczymy. I ja tak po prostu szłam jakby za tym ogólnie głosem. Więc tak, więc to tylko i wyłącznie są takie 3 rzeczy, których żałuję, ale 2 to są takie duże, duże niewiadome, tak jak sobie tutaj właśnie mówimy. Także jak to się mówi na koniec, Polak mądry po szkodzie.
1: No tak, ale myślisz, że o błędzie jakimś lekarskim tutaj można mówić?
0: Nie,
1: że może do innego specjalisty mogłabyś?
0: Nie, raczej nie. To było bardziej takie leczenie zachowawcze, a faktycznie te zastrzyki mi pomagały na jakiś czas i tak to zaleczaliśmy. A to też była przede wszystkim chyba moja decyzja, tak? No bo no jeżeli ja dostałam taką informację, że mogę to zaleczać i będę mogła trenować bez większych przerw, to mi jako sportowcowi zawsze było po prostu szkoda tego czasu, żeby się operować, żeby tak naprawdę wypaść w ogóle z obiegu na pół roku. Nigdy nie chciałam tego robić, stąd to zaleczanie mi pasowało. Ale po prostu doszłam do takiego momentu, że zastrzyki przestały działać. No i trzeba było się zoperować.
1: Byłaś dla siebie za bardzo czasem wymagająca?
0: Tak.
1: Może za mało? Za bardzo,
0: tak.
1: Co to znaczy?
0: Że byłam dla siebie bardzo surowa, byłam dla siebie bardzo wymagająca, tak wydaje mi się, że byłam chyba nadambitna. Zawsze chciałam więcej niż miałam. Zawsze byłam trochę niezadowolona z
1: sukcesów, nawet o tym tak rozmawialiśmy.
0: Tak. Wydaje mi się, że chciałam więcej niż byłam w danym momencie w stanie mieć, czy po prostu w stanie biegać. Stąd to niezadowolenie trochę mi przysłaniało te moje sukcesy. Jakbym zatrzymała się teraz jakby na chwilkę i zastanowiła się nad tymi wszystkimi medalami, nad tymi sukcesami, no było ich naprawdę wiele. My wymieniliśmy tylko i wyłącznie medale, no ale tych sukcesów było naprawdę dużo, dużo więcej. Więc naprawdę ja zaczynam dopiero teraz w ogóle to wszystko doceniać. I kurczę, jak tak patrzę na niektóre swoje wspomnienia, no to mówię, wow, po prostu naprawdę jest się w ogóle z czego cieszyć i jest w ogóle co celebrować, bo w sensie jest to kawał w ogóle mojego życia, który przeżyłam naprawdę w taki rewelacyjny sposób.
2: Wywiad z byłą biegaczką Sofią Enaoui mamy na naszej stronie rmf24.pl. Do tej rozmowy wrócimy również w Faktach za godzinę. A na koniec przypominamy, Hiszpania jest piłkarskim mistrzem świata. To informacja wieczoru. No ale teraz odliczamy już czas do święta kibiców polskiej siatkówki w Chicago. O 3:00 pewna awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Reprezentacja Polski zmierzy się z gospodarzami Stanami Zjednoczonymi.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranowska w RMF FM.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: zaczęły kolejną serię nalotów na Iran. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, celem uderzeń jest dalsze osłabianie irańskich zdolności wojskowych wykorzystywanych do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormuz. To już 9. z rzędu noc amerykańskich operacji. Według CENTCOM od rozpoczęcia blokady irańskich portów przekierowano 6 statków handlowych, a jedną jednostkę unieruchomiono. Tymczasem ambasada USA w Bahrajnie ostrzegła przed możliwymi irańskimi atakami na wybrane miejsca w stolicy kraju, Manamie, apelując do Amerykanów o zachowanie szczególnej ostrożności. Jak informowaliśmy w Faktach, Stany Zjednoczone wzmacniają siły w regionie, wysyłając kolejne myśliwce F-16 i F-35 oraz samoloty do tankowania w powietrzu. Prezydent Karol Nawrocki w tym tygodniu ponownie skieruje do Senatu wniosek o referendum dotyczącym unijnej polityki klimatycznej. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szafernaker na platformie X. Podkreślił, że najnowsza propozycja Komisji Europejskiej zmian w systemie ETS to jedynie odroczenie problemu, a nie przełom. Przypomnijmy, prezydent już wcześniej proponował przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Dlaczego zatem wniosek został odrzucony?
1: Według prezydenckiego ministra pierwszy wniosek został w maju odrzucony, bo senacka większość powoływała się na trwające jeszcze rozmowy o zmianach w systemie ETS, w których rząd wywalczy korzystne dla Polski rozwiązania. Niestety opublikowany projekt pokazuje, że zamiast rzeczywistych zmian mamy do czynienia tylko z pozornymi korektami, twierdzi Paweł Szafernaker. Do przeprowadzenia referendum wciąż jednak potrzebna jest zgoda Senatu, a odrzucając ten wcześniejszy wniosek ponad 60 senatorów jako powód podawało raczej treść pytania, jakie chciał zadać Polakom Karol Nawrocki. Brzmiało ono, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. I zdaniem większości było pytaniem nieuczciwym, bo sugerującym oczywistą odpowiedź. Nowego pytania w referendum jeszcze nie znamy. Jeśli prezydent je powtórzy, Senat prawdopodobnie znów je odrzuci.
0: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Tomasz Skory.
2: Sport w Faktach RMF FM.
0: W Chicago rozpoczął się pierwszy set meczu Ligi Narodów między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Pierwsze punkty już na koncie Polaków. Aktualny wynik to 3-2 dla naszych siatkarzy. A teraz mundial, ale nie ten zakończony wieczorem, a z 1986 roku. Piłka znana dzięki słynnemu golowi Diego Maradony, Ręka Boga, zostanie wystawiona na aukcji. Jej cena wywoławcza to 2,5 miliona dolarów. Ręka Boga to moment, o którym słyszał każdy. Nawet jeśli nic nie wie o piłce nożnej, zna tę historię. To coś, co wykracza poza sport i weszło do folkloru. Diego Maradona jest podobny. Był niesamowitym zawodnikiem, jednym z najlepszych w historii. Mówił Mike Provenzale, menedżer firmy Heritage Auctions. Piłka została użyta na boisku podczas mundialu w 1986 roku, kiedy Argentyna grała z Anglią. Diego Maradona strzelił wówczas gola nieprzepisowo, ale bramka została uznana przez sędziego i dzięki temu Argentyńczycy awansowali do półfinału, a potem wygrali mundial. W Faktach wracamy teraz do rozmowy z Sofią Enaoui, multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM zdradza, co będzie robić po niespodziewanym zakończeniu kariery już w wieku 30 lat. Wskazuje też swoich następców w biegu na 1500 metrów.
3: A doceniasz się teraz po czasie w roli takiej inspiracji? Czy zauważasz już to, czy było tak, że może nie zauważyłaś tego, że stałaś się inspiracją na pewno dla wielu biegaczek, także dla biegaczy, szczególnie tych średniodystansowych, bo no masz też następców.
4: Tak, mam następców, nawet chyba bym nie chciała nazywać jako następców, tylko w ogóle nowe gwiazdy lekkoatletyki, bo myślę, że to brzmi bardziej dumnie i myślę, że to jest jakby większy tak naprawdę szacunek dla nich, bo nikt nie jest jakby niczym tak naprawdę następcą, nie? Tylko mamy nowe gwiazdy lekki, które mam nadzieję, że będą w ogóle zdobywały no jeszcze większe laury niż ja.
3: A ty z kogo jesteś?
4: I to mnie cieszy.
3: Dumna. Z kogo jesteś dumna na przykład najbardziej?
4: Kurczę, widzę, jak tak naprawdę rywalizuje Klaudia Kazimierska teraz i naprawdę wygląda rewelacyjnie. Życzę jej tego, żeby zdobyła medal na Mistrzostwach Europy, bo to będzie jej pierwszy medal w ogóle. Także mam nadzieję, że w tym roku będę jakby tego medalu świadkiem. Więc to tu jest taki mój numer jeden i naprawdę mam nadzieję, że po prostu taka zmiana pokoleniowa, jaka jest w ogóle w lekkoatletyce, będzie widoczna na przestrzeni następnych lat, bo to by nam się na pewno przydało. Troszeczkę

0: Troszeczkę ta nasza dyscyplina spadła w dół przez ostatnie lata, trochę tych sukcesów było mniej, stąd na pewno nowe gwiazdy, nowe twarze wzbudzą po prostu zainteresowanie na nowo tą dyscypliną i ludzi znowu po prostu ściągną przed telewizory. Tak jak my jako Wunder Team 2.0 zdobywaliśmy wiele medali, tak mam nadzieję, że będzie stworzony w następnych latach właśnie Wunder Team 3.0 i nasze jakieś takie młode wilczki, że tak powiem, będą tutaj mogły rywalizować.
1: Jak przestałaś trenować jako przedstawicielka Wunder Teamu 2.0, miałaś taki szok, że nagle, nie wiem, nie masz nic do zrobienia, musisz sobie wypełnić czas? Tak.
0: Tak.
1: Totalnie prywatnie pytam. Mhm,
0: tak. Na początku była duża pustka. Związana z tym, że sport i lekkoatletyka zabierały mi prawie cały dzień, a teraz miałam tylko i wyłącznie naukę, sporadycznie miałam jakieś właśnie wyjazdy na zawody sportowe, na eventy, wywiady, no ale to była dosłownie namiastka tego czasu, jaki ja poświęcałam wcześniej na swoją właśnie karierę. Więc tak, na początku była to duża pustka. Ja zawsze po prostu jakby pragnęłam mieć w ogóle trochę więcej czasu wolnego. I w końcu jak ten czas wolny po prostu się pojawił, to nie wiedziałam, co z nim robić, bo ile można, nie wiem, sprzątać dom, układać i zastanawiać się po prostu nad swoim życiem. Stąd ta troszeczkę nuda spowodowała, że zaczęłam w ogóle planować jakby swoją przyszłość i wpadło mi po prostu wiele pomysłów do głowy, które teraz ogólnie po prostu realizuję, więc mam nadzieję, że będę mogła na przestrzeni miesięcy się z tym ogólnie po prostu dzielić.
1: A z czym możesz się już teraz podzielić? Co robisz?
0: Przygotowuję się do aplikacji, do szkoły doktorskiej. Na razie są to przygotowania, więc też nie chcę się chwalić, że tam ogólnie jestem, bo najpierw się trzeba tam dostać. Tak, także przygotowuję swój artykuł naukowy nowy. Przygotowuję się tak jakby w ogóle, żeby zaaplikować do szkoły doktorskiej. Tak, to są takie na razie plany. Będę pewnie się kształciła w ogóle wojskowo i będę pewnie szła na przeszkolenie wojskowe kolejne, więc to są następne plany, a tak w ogóle to po prostu dookoła sportu sobie działam, wspieram fajne inicjatywy, które są bliskie mojemu sercu. Bo jak mam troszkę więcej tego wolnego czasu, to chciałabym wspierać po prostu jakby rzeczy ważne dla mnie, na które nie miałam wcześniej po prostu przestrzeni.
1: Kariera naukowa, wojskowa, okołosportowa, a czy też widzisz się w takiej postsportowej, w roli na przykład trenerki, działaczki?
0: W roli trenerki nie, bo nie byłabym dobrym trenerem, tak uważam. Nie jestem na tyle wyrozumiała.
1: A może jesteś za bardzo wymagająca dla siebie?
0: Tak, dokładnie. Więc nie chciałabym, żeby jakiś... Znaczy nie chciałabym skrzywdzić w ogóle w sensie żadnego zawodnika, bo wiem, że jakby bycie trenerem jest po prostu bardzo ciężki kawałek chleba. Naprawdę trzeba się do tego urodzić, żeby być dobrym trenerem. Także ja do tego się nie nadaję na pewno. Czy działaczem? Myślę, że na przestrzeni lat, jak się przygotuję do tego merytorycznie, to jak najbardziej. Myślę, że będę mogła właśnie na tym zapleczu sportowym też właśnie wspierać jakieś takie inicjatywy sportowe w Polsce. Do tego się przygotowuję, ale no wiadomo, po prostu na to trzeba czasu, a nie chciałabym jakby robić w ogóle czegoś na pół gwizdka. Chciałabym po prostu mieć takie poczucie, że wnoszę do danej przestrzeni coś wartościowego.
1: Jako ambasadorka, taka
0: też.
1: Ogólnie lekkiej atletyki?
0: Też,
1: znaczy
0: tak.
1: W zasadzie to chyba już jesteś ambasadorką, tak się postrzegasz?
0: Nie wiem, znaczy ja się nie postrzegam, ale może postrzegają mnie po prostu ludzie, którzy mnie tak naprawdę śledzą. Z tego, co widziałam pod postem, w którym ogłosiłam zakończenie kariery, to sporo ludzi mnie tak postrzega. Także no jest mi z tego bardzo po prostu miło. Jestem z tego dumna, że po prostu wyprostowałam na przestrzeni lat sobie taką w ogóle markę osobistą, w sensie wśród właśnie ludzi, że mają do mnie spore zaufanie i no po prostu uważają mnie w jakimś tam stopniu za twarz lekkiej atletyki w Polsce.
1: Ale poczułaś też wsparcie, zrozumienie wśród fanów?
0: Bardzo, naprawdę dostałam tyle wspaniałych wiadomości, komentarzy. Było tyle artykułów, nawet dalej do nich w ogóle w sensie nie zaglądałam, bo nie miałam na to czasu. Bo jakby ten weekend, w którym tak naprawdę ogłosiłam zakończenie kariery, to był właśnie mój pierwszy weekend taki w końcu, że na pierwszym ogólnie miejscu stawiałam siebie, a nie wywiady. Tylko chciałam właśnie celebrować ze swoimi najbliższymi ten bardzo ważny dla mnie moment. Stąd tylko zerkałam, w sensie przeglądałam sobie i tego naprawdę się pojawiało bardzo dużo. No jest mi strasznie miło, bo nie spodziewałam się z tego i naprawdę to mówię bardzo szczerze, że naprawdę się tego nie spodziewałam, jaki będzie wielki odzew. Ale to chyba wskazuje, że jakąś tam ogólnie cząstkę sportu w Polsce zajęłam i cząstkę po prostu serc.
1: Zosiu, to na koniec. Stage is yours. Co byś chciała powiedzieć panu?
0: Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie obserwowali, dopingowali przez ostatnie 15-16 lat. To było dla mnie coś wielkiego. Patrzeć, jak państwo mnie wspierają. Każda wiadomość, każdy komentarz to był dla mnie dodatkowy tak naprawdę motor napędowy, żeby chcieć trenować, żeby chcieć gdzieś tam właśnie te moje bariery ciągle przesuwać. Także bardzo dziękuję państwu. To była dla mnie wielka przyjemność być sportowcem, być twarzą lekkiej atletyki w Polsce i przede wszystkim biegać jakby z orzełkiem na piersi. I nie zapomnę tego do końca życia. To była najpiękniejsza przygoda, jaką do tej pory przeżyłam.
2: Wywiad z byłą już biegaczką Sofią Enawi mamy na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A my polecamy najlepszą muzykę i pierwszą kawę z RMF FM. To nasz wakacyjny program.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. Co najmniej dwie osoby zginęły, a ponad 40 jest rannych po rosyjskim ataku na Zaporoże. Uderzyliśmy w Iran mocno, by uhonorować poległych żołnierzy. Tak Donald Trump komentuje 9. z rzędu noc amerykańskich ataków. Poza tym w faktach siatkarska Liga Narodów, reprezentacja Polski pewnie prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi. Co najmniej dwie osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych w rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Poinformowały o tym ukraińskie służby ratunkowe na Telegramie. Według doniesień ukraińskich mediów, rosyjskie

0: Trump podkreśla, że celem operacji jest uniemożliwienie Teheranowi zdobycia broni jądrowej. Ataki trwają, a za oceanem dziś zakończył się mundial. Hiszpanie w wielkim finale po dogrywce pokonali Argentyńczyków 1-0. Jak informowaliśmy w faktach, jedyną bramkę w tym spotkaniu w 106 minucie spotkania zdobył Ferran Torres. Grali niesamowicie przez cały turniej, kontrolowali grę, zdominowali ją, a Argentyna grała fatalnie. Messi nie pomógł? Nie, jest za stary. Te głosy od kibiców Hiszpanii zebrał nasz specjalny wysłannik na finał mundialu, Wojciech Marczyk. Wracamy jeszcze teraz do spotkania naszych siatkarzy w Chicago. Tam przed chwilą blisko do zakończenia jest drugiego seta. Polacy prowadzą w nim 24-21 i wtedy w setach będzie 2-0. I na chwilę przenosimy się do Polski. Sezon na jagody w pełni, ale eksperci ostrzegają. Jedzenie owoców prosto z krzaczków może skończyć się poważną chorobą. Mowa o bąblowicy, przenoszonej głównie przez lisy.
1: To jest choroba pasożytnicza. Ona jest wywoływana przez tasiemca. No i do środowiska dostaje się poprzez kał zwierząt, głównie lisy. No i w momencie, kiedy zbieramy te jagody i chcemy jeść je prosto z krzaczka, może się tak zdarzyć, że na tych owocach leśnych znajdują się jaja bąblowca, tego tasiemca. No i jedząc te owoce możemy się zarazić tą chorobą.
0: Mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Aby zapobiec zarażeniu, trzeba się stosować do podstawowych zasad higieny, czyli dokładne mycie rąk i owoców przed zjedzeniem.
2: Rozmowa oparta na faktach.
0: W ostatnich dniach wyraźnie nasiliły się ataki Rosji na Ukrainę. Tak jak informowaliśmy na początku tego wydania, dziś w nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Zaporoże. Tam zginęły co najmniej 2 osoby, a ponad 40 zostało rannych. Psychiczne obciążenie dla tych, którzy ratują rannych, jest ogromne. Tłumaczy w rozmowie z RMF FM Damian Duda, medyk i wolontariusz niosący pomoc na froncie.
3: Czy takie skrajne sytuacje, właśnie praca na froncie, to nie jest tak, że te demony, przed którymi ludzie uciekają, chociażby problemy alkoholowe, czy one tam po prostu nie paraliżują tych ludzi lub też wracają do nich i uniemożliwiają im po prostu pracę?
4: Tutaj my staramy się wyłapać takie problemy nie do przepracowania, takie problemy nie do przeskoczenia. Mieliśmy przypadek, gdzie jeden z naszych wolontariuszy miał problem alkoholowy, jeszcze problem z silnymi lekami, co w połączeniu odcinało taką osobę. Pomimo tego, że takie sytuacje nie wydarzyły się na froncie, nie wydarzyło się to w trakcie jego działań na wschodzie, ale mieliśmy takie sygnały, że ten problem zaczyna się z chwilą, kiedy wraca do kraju. I po narzuceniu ultimatum leczenia i zajęcia się poważnie tym problemem, ta osoba wolała odejść z fundacji bądź szukać możliwości pracy na froncie w innych miejscach, niż poważnie tym problemem się zająć. My staramy się otoczyć takie osoby opieką nie tylko psychologiczną, zapewnić też nasze osobiste wsparcie, ale mamy tu do czynienia z ludźmi dorosłymi, którzy sami decydują za własne życie. My musimy przypilnować, by to dążenie do autodestrukcji też nie było formą destrukcji i pewnego zagrożenia, które może dotknąć naszych współpracowników czy pacjentów.
3: Ta praca na froncie dotyka też ludzi, którzy są wokół was. Co z waszymi rodzinami?
4: Nasze rodziny przeżywają to nie mniej niż my. Powiem szczerze, że nawet bardziej, dlatego że my mamy poczucie większego bądź mniejszego zagrożenia, bądź po prostu chwili oddechu. Dla nich do momentu, dopóki nie przekroczymy z powrotem granicy z Polską,
3: jesteśmy ciągłe.
4: Dokładnie tak. Nie mając świadomości tego, z czym mamy do czynienia. Bardzo często ci, i zauważyłem, że jest to mechanizm, który się powtarza wśród naszych bliskich, nawet jeżeli nie piszą do nas co chwilę, to co chwilę zerkają na komunikatory, czy byliśmy aktywni, czy byliśmy w sieci, czy nasza aktywność w mediach społecznościowych miała miejsce jakiś czas temu, co świadczyłoby o tym, że te 2 czy 3 godziny temu jeszcze żyliśmy, bo mieliśmy ten telefon w rękach. I to jest też coś, co musimy brać pod uwagę. Są takie osoby, które w ostatniej chwili rezygnują z wyjazdu, bądź po pierwszym wyjeździe nie podejmują kolejnego wyjazdu ze względu właśnie na zbyt duży ogrom traumatycznych obciążeń, z jakimi stykają się ich bliscy.
3: Nie chcę wchodzić tutaj w tematykę operacyjną, ale jak kontaktujecie się z rodziną? Po prostu macie telefon i piszecie do siebie, nie wiem, na Telegramie.

0: sygnału.
1: Są komunikatory, które są rekomendowane przez instytucje zajmujące się bezpieczeństwem. Mm-hmm. To są komunikatory szyfrowane. Okay. Mamy dostęp do internetu satelitarnego na linii frontu, bo to jest też kwestia po prostu łączności ze światem, łączności z naszymi pacjentami, z jednostkami, które zabezpieczamy, mm-hmm. z wyższymi stopniami ewakuacji. Przekazujemy te informacje, które po przechwyceniu...
0: Nic nie powiedzą Rosjanom.
1: Dokładnie tak. Staramy się, by ten przekaz był przekazem jak najbardziej zanimizowanym, jak najbardziej ogólnym, jak najbardziej nieszkodliwym.
0: A dalej jest tak, że Rosjanie namierzają po prostu telefony?
1: Bezwzględnie Rosjanie rejestrują wszystko, co się dzieje na linii frontu w kwestii propagacji fal radiowych i nie tylko radiowych. Staramy się dlatego ograniczać możliwości siania urządzeń, które zabieramy ze sobą. Zazwyczaj te telefony czy tablety funkcjonują w trybie samolotowym, korzystając z internetu satelitarnego, który też odpowiednio maskujemy.
0: Okej. Jeszcze wracając do fundacji. Jakie są wasze takie najpilniejsze potrzeby teraz? To znaczy, czy można wam jakoś pomóc?
1: Przede wszystkim utrzymywanie pojazdów. Te pojazdy, które pracują w ciężkich warunkach, co chwilę mają zmieniane całkowicie podwozie, co chwilę
0: to
1: mają...
0: To są cywilne samochody.
1: To są cywilne samochody, które są dostosowywane do pracy na linii frontu. Okay. Czyli są odpowiednio podnoszone, do środka są montowane nosze, dajemy do tego lekką formę ochrony. Teraz udało nam się od polskiej armii zakupić transporter opancerzony, KTO Ryś, 10-letni, który jest w dobrym stanie. I teraz trwa adaptacja tego pojazdu, czyli jego gruntowny serwis, jego konserwacja, założenie siatki antydronowej i ogarnięcie wszelkich formalności, by ten pojazd mógł wyjechać, mógł przejechać przez granicę, wyjechać z Polski do Ukrainy, gdzie będzie nam służył jako opancerzony środek ewakuacji medycznej.
0: Czyli tak naprawdę, jeśli zbieracie pieniądze, to właśnie na to, żeby mieć czym tam jeździć.
1: Żeby mieć czym jeździć, żeby mieć w czym jeździć, to są bardzo często ubrania, środki, żeby móc w ogóle jeździć, czyli kwestia ubezpieczeń, kwestia żywności i wiele, wiele, wiele innych technicznych dookoła, które sprawiają, że możemy funkcjonować jako fundacja.
0: No właśnie, jesteś w mundurze. Mundur musisz sobie kupić sam?
1: Mundury na szczęście pozyskujemy w dużej mierze od firm, polskich firm, które dają nam sprzęt do testowania. Dzięki temu te firmy mają feedback z pola walki, realnego pola walki, a my mamy w czym chodzić. I tutaj zachęcamy firm, które zajmują się kwestiami bezpieczeństwa, zbrojeniowymi, okołozbrojeniowymi do kontaktu z nami. Poprzez takie wsparcie barterowe my jesteśmy w stanie tym firmom dać feedback w postaci tego, czy ich produkt działa,
0: swoje
1: czy działa w tych ciężkich warunkach, w których my funkcjonujemy.
0: To jeszcze na koniec mam dwa osobiste pytania. Po tych wszystkich latach, co najbardziej cię zaskakuje wciąż tam w Ukrainie?
1: Zastanawiam się, czy w ogóle coś jest w stanie mnie zaskoczyć, czy raczej przyjmuję to jako
0: nową normalność.
1: Bądź anomalię, która jednak gdzieś tam obraca się w sferze dopuszczonej normalności. Ja myślę, że zaskoczeniem jest to, że Ukraina, kraj o wiele mniejszy niż Rosja, kraj, który nie ma takiej ilości sił, środków i zasobów, dalej się broni i ma wolę, chęć walki w tych naprawdę ciężkich warunkach. Do momentu, dopóki chociaż jeden ranny ukraiński żołnierz będzie czekał w okopach na naszą pomoc, dotąd my będziemy chcieli realizować naszą misję.
0: A co my, żyjąc daleko od frontu, powinniśmy zrozumieć z tego konfliktu?
1: Miejmy nadzieję na najlepsze, natomiast przygotowujmy się na najgorsze. Ukraińcy też nam mówią, że w 2014 roku w ogóle nie przypuszczali, że ten bratni rosyjski naród, bracia Słowianie, będą w stanie sięgnąć po ich ziemię i po ich życia, bo jak wiemy, tam gdzie wojska Federacji Rosyjskiej postawiły swoją stopę, tam mamy do czynienia z ogniem, masowymi mordami i całym mnóstwem patologii. Pomyślmy o tym, czy ten świat wojny oby na pewno jest na tyle daleko, by nie podejmować pewnych działań. Pomyślmy o tym, czy z chwilą, kiedy wszelkie przepisy prawa międzynarodowego tam w Ukrainie nie działają, to czy oby na pewno zadziałają one tutaj razem z sojuszami w świecie, w którym my funkcjonujemy, my żyjemy. Jeżeli wyjdzie nam z naszej wewnętrznej głębokiej analizy, że jednak jest czego się obawiać, nie mówię bać, ale obawiać, to dobrym byłoby podjąć nawet osobiste działania do tego, by tą rzeczywistość wokół siebie trochę zmienić, by przygotować się na to najgorsze, by odciążyć trochę mechanizm państwa z zajęcia się mną, Damianem Dudą, do momentu, dopóki państwo nie załatwi możliwości ochrony swoich podstawowych mechanizmów infrastruktury krytycznej, usług kluczowych.
2: Z Damianem Dudą rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwanaście minut po 4:00. Ja myślę, że tej pierwszej kawy to na razie nie potrzebuję.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Karol Płoczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. Dzień dobry. Polska scena polityczna reaguje na zapowiedzi prezydenta Ukrainy o otwarciu wszystkich archiwów dla naukowców oraz udzielenia znacznej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata, bohaterem La Furia Roja Ferran Torres. W faktach również ważne wieści dla tych, którzy w najbliższym czasie planują wybrać się w Tatry. Jeżeli zapowiedzi prezydenta Zełenskiego się zmaterializują, stosunki między naszymi krajami mogą się poprawić. Tak oceniają politycy obydwu stron naszej sceny politycznej. Przypomnijmy, w piątek prezydent Ukrainy zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dla naukowców oraz udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Teraz czas na realizację tych słów, mówi nam Tomasz Trela z Lewicy.
3: Natomiast wiemy, że strona ukraińska często wiele rzeczy mówi, nie zawsze robi, więc jest światełko w tunelu, ale żeby była satysfakcja, to muszą być realne działania. Archiwa powinny być odtajnione, ekshumacje powinny być przyspieszone i wtedy mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy.
2: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego czeka na konkretne rozwiązania strony ukraińskiej i dodaje, że kryzys między naszymi krajami spowodował Zełenski.
4: Nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA. To, co zrobił pan prezydent Zełenski, było bardzo złą decyzją. O tym wielokrotnie mówił pan prezydent Karol Nawrocki. No zobaczymy, jak teraz zachowa się pan prezydent Ukrainy.
2: Podkreśla Alvin Gajadur, a europoseł Tobiasz Bocheński uważa, że za zapowiedzią Wołodymyra Zełenskiego stoi twarda postawa Polski.
5: Biorąc pod uwagę wszelkie argumenty, w które jesteśmy wyposażeni politycznie, geopolitycznie, ekonomicznie, sprawia, że Ukraina musi się do nas dostosowywać, choć robi to niechętnie.
2: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu.

0: tu będziemy wracać w porannych faktach sportowych. Ponad 5 tysięcy strażaków i blisko 300 samolotów oraz śmigłowców walczy z pożarami lasów w Kanadzie. Premier Kanady Mark Carney przyznał, że to jeden z najintensywniejszych sezonów pożarowych w historii kraju. W całej Kanadzie płonie obecnie blisko 1000 pożarów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Ontario oraz w odległych społecznościach rdzennych mieszkańców, z których wiele zostało ewakuowanych. Akcję gaśniczą utrudnia fala upałów i długotrwały brak opadów. Trudne warunki pogodowe dają się również znać rolnikom w Polsce. Uprawcy zaczynają żniwa, ale zaznaczają, że to nie był łatwy sezon. Składały się na niego silne opady deszczu, zimowe podtopienia, a następnie susza i ekstremalne temperatury. A do tego wysokie koszty produkcji, mówi Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskim.
1: Bardzo wysokie koszty środków produkcji, tutaj głównie nawozów i paliwa, co miało związek z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Teraz znowu bardzo mocno paliwo drożeje. Pierwsze sygnały z różnych rejonów kraju, jeśli chodzi o plony, nie napawają optymizmem, gdyż większość plonów odbiega niestety negatywnie od średniej wieloletniej. Zestawiając to z wysokimi kosztami produkcji, niestety poniesiemy straty.
0: Wskazuje Murawiec.
2: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Uwaga turyści, dziś w Tatrach rozpoczną się remonty dwóch ważnych i popularnych szlaków turystycznych. Trasy nie będą całkowicie zamknięte, ale trzeba będzie się liczyć z pewnymi utrudnieniami.
3: Rozpoczyna się remont szlaku na Zawrat, to jest dokładniej wymiana łańcuchów w górnej części szlaku od strony hali gąsienicowej. Będziemy musieli chwilę poczekać, kiedy te łańcuchy będą wymieniane. Rozpocznie się również remont, ale to takie drobne poprawki na szlaku na Rysy powyżej czarnego stawu gąsienicowego, więc tam też powinniśmy zachować szczególną ostrożność.
0: Tłumaczy Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. I doniesieniami z górskich szlaków kończymy to wydanie. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Pięć minut po 5:00, okolice Tucholi już na porannym treningu, Złoty Potok już od godziny...

Kimkolwiek jest, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Iński, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
1: Hiszpania mistrzem świata, co?
3: Tak, zapraszamy. Właśnie, na mundialu wszystko jasne.
2: Hiszpania, piłkarski mistrzem świata, Ferran Torres bohaterem i autorem jedynego gola.
3: Za ocenami specjalny wysłannik RMF FM.
2: Potężne nawałnice przeszły nad Polską.
3: Strażacy interweniowali prawie 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce.
2: Na Bliskim Wschodzie kolejna noc amerykańskich ataków na Iran.
3: Jest szósta, to poranne fakty w RMF FM.
2: Piłkarze Hiszpanii po raz drugi w historii zostali mistrzami świata. We wczorajszym finale mundialu na stadionie w New Jersey pokonali 1-0 po dogrywce broniącą tytułu Argentynę.
3: Ten mecz w strefie kibica przy Rockefeller Center w Nowym Jorku obserwował nasz specjalny wysłannik na finał mundialu, Wojciech Marczyk. Witamy.
4: Tak jest, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Wojtku. Zasłużona wygrana Hiszpanii?
4: Bez wątpienia. Mistrzowie Europy mieli przewagę w pierwszej i w drugiej połowie. Nie byli jednak w stanie jej udokumentować bramką. Świetnie bronili przez cały mecz do tego stopnia, że Argentyńczycy nie dali celnego strzału na bramkę. Hiszpanom z pewnością pomogła czerwona kartka dla Argentyny, którą zobaczył Fernandez w doliczonym czasie meczu. Dlatego w dogrywce od początku atakowali, czego efektem gol Ferrana Torresa. Wątpliwości nie mieli też kibice tutaj w Nowym Jorku i podkreślali, że Hiszpanie stracili na tym turnieju tylko jedną bramkę. Myślę, że zasłużyliśmy na mistrzostwo, byliśmy lepsi od Portugalii, o wiele lepsi od Francji, która nie oddała strzału, a tak samo Argentyna dzisiaj. Mówił mi jeden z hiszpańskich kibiców z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
3: Zostawiamy sportowe emocje i wracamy do kraju. Strażacy wciąż usuwają skutki wczorajszych burz, a gminy liczą straty. Przez Polskę przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem.
2: Do 22 strażacy interweniowali blisko 1600 razy, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Najwięcej zgłoszeń, bo ponad 600 spłynęło z Małopolski. Tu też doszło do najpoważniejszego zdarzenia. Na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. Do wypadku doszło w Targanicach koło Andrychowa. Nawałnica uszkodziła też scenę, na której w Łowczówku miała wystąpić Patrycja Markowska. Koncert został odwołany. Także na Śląsku było niebezpiecznie. Na jeziorze Żywieckim doszło

0: żołnierzy USA oraz zaginięciu jednego w następstwie piątkowego irańskiego ataku balistycznego i dronowego na bazę lotniczą w Jordanii. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Do odwołania zawieszony został ostry dyżur na chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.
2: Jak informuje reporter RMF FM, powodem jest trudna sytuacja kadrowa. Jeden z lekarzy poszedł na zwolnienie lekarskie, a drugi, obcokrajowiec, nie zdał egzaminu z języka polskiego. W związku z tym szpital nie mógł przedłużyć umowy.
1: Świadczenia w trybie planowanym na oddziale chirurgii dziecięcej w Płocku są wykonywane bez zmian.
3: To także są fakty.
2: To był prawdziwy przedsmak piłkarskiego finału Mistrzostw Świata. Na stadionie w miejscowości Bobrek koło Oświęcimia tamtejszy LKS grał z drużyną RMF FM.
1: Dobra zabawa trwała przez kilka godzin. Na boisku lepsza o jedną bramkę w rzutach karnych była miejscowa drużyna. A wszystko to działo się w ramach naszej wakacyjnej akcji FIFA Rafa.
4: Kto wygra mecz?
5: Bobrek!
4: Elegancko. Częściej powinny być takie mecze, takie atrakcje, żeby młodzież miała gdzie przychodzić, prawda?
6: Bardzo fajne spotkanie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to bardzo pozytywnie, bo mówię, pogoda dopisała, kibice dopisali. No i czego życzyć więcej? Więcej bramek jeszcze.
7: Mecz? Emocje?
8: No, na wysokim poziomie.
2: Na stadionie w Bobrku był reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: O 6.30 kolejne wydanie faktów w RMF FM, również te doniesienia ze świata sportu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Znowu deszcze niestety dzisiaj. O poranku możliwe w Gdańsku, Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim. Reszta kraju pogodna. Sprawdźmy południe. Wtedy padać będzie wszędzie na północy, będzie padać wszędzie na zachodzie oraz w centrum Warszawa, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Łódź również. Tutaj też możliwe deszcze. Godzina 20, wtedy deszcze przeniosą się, a nie, nigdzie się nie przeniosą. Pozostaną tam, gdzie były przez cały dzień. Co na termometrach? Maksymalnie 22 kreski dzisiaj w Białymstoku, 24 w Rzeszowie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: W pięknym Szczecinie troszeczkę chłodniej, bo tam maksymalnie termometry pokażą u Was dzisiaj.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Po ranku spodziewajcie się utrudnień na dolnośląskim odcinku A4 na węźle Jadwisin. W stronę Zgorzelca zepsuła się ciężarówka.
2: Kierowcy do dyspozycji mają tylko jeden lewy pas i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę.
1: W Olsztynie ruszają przygotowania do remontu wiaduktu na ulicy Limanowskiego.
2: To ważna przeprawa przez torowisko łącząca Zatorze ze Śródmieściem, informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Dzisiaj rozpoczną się prace przygotowawcze na chodnikach, co wpłynie na ruch pieszych. Za kilka dni zmiany dotkną kierowców. Ruch będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku. W godzinach szczytu można spodziewać się korków. Dzięki remontowi uszkodzone i spękane fragmenty betonowej konstrukcji zostaną skute oraz uzupełnione. Utrudnienia mają potrwać około 4 miesięcy.
1: Finał Mundialu okazał się nie tylko świętem futbolu, ale też miejscem nieformalnych rozmów politycznych.
2: Na trybunach obok Donalda Trumpa zasiedli m.in. król Hiszpanii Filip VI i premier Pedro Sanchez.
1: Po meczu premier prezydent USA zapewniał, że między Waszyngtonem a Madrytem nie ma żadnych napięć, mimo wcześniejszych ostrych sporów o wydatki na obronność i gruźb handlowych wobec Hiszpanii.
2: Za moment Trump ocenił też, że amerykański mundial był jedną z najlepszych imprez sportowych w historii.
1: No i właśnie za moment fakty sportowe RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Viva España! Po raz drugi w historii La Furia Roja zdobyła Mistrzostwo Świata.
2: I pierwszy o poranku fakty sportowe RMF FM. Z nami już teraz Cezary Dziwiszek. Witamy
8: dzień dobry,
2: gorąco.
8: Witam.
2: Czarku, zasłużone zwycięstwo Hiszpanii.
8: Absolutnie zasłużone. Nie ma żadnych wątpliwości. 1-0 to jest najniższy wymiar kary dla Argentyny, która do drugiej połowy dogrywki nie oddała żadnego strzału na bramkę. Niecelnego. W ogóle żadnego strzału. O przebiegu meczu już teraz nasz specjalny wysłannik na Mundial Wojciech Marczyk. Dzień dobry, Wojtku. Mimo przewagi Hiszpanie, długo kazali czekać na tego złotego gola.
9: Dzień dobry, aż do 106 minuty, czyli początku drugiej połowy dogrywki. Wtedy piłkę dośrodkowaną w pole karne świetnie zgrał Nico Williams, a akcję pewnym mocnym strzałem pod poprzeczkę wykończył Ferran Torres, który stał się nieoczekiwanym bohaterem meczu. Tak, to dziś nasz bohater. Jestem kibicem Realu Madryt i bardzo się cieszę, bo nie ma to znaczenia. Bo jak podkreślali kibice Hiszpanii, liczy się drugi tytuł mistrza świata i to, że na koszulce nad herbem pojawi się druga gwiazdka z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
8: Pożegnanie z mistrzostwami świata nie udało się Leo Messiemu. Wczoraj nie miał nawet szansy na gola. Królem strzelców mundialu został więc Kylian Mbappé. Po raz drugi jako pierwszy piłkarz w historii. Bramkarz Hiszpanów Unai Simon pobił inny rekord. Został najdłużej niepokonanym golkiperem w turnieju finałowym Mistrzostw Świata przez dokładnie 649 minut. Myślę, że to są liczby, które będzie trudno pobić, ale nie przypisuję sobie tej zasługi. Przypisuję to wszystkim moim kolegom z drużyny, którzy umożliwili ten niepokonany rekord. Straciliśmy w końcu tylko jednego gola. Trudno się dziwić, że przy takich statystykach hiszpańscy mistrzowie Europy po raz drugi zostali także najlepszą drużyną świata.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
10: Jeszcze fakty pogodowe w RMF FM. Deszczowo o poranku w Gdańsku, deszczowo w Szczecinie, deszczowo również w Gorzowie Wielkopolskim. O godzinie 10 będzie padać w Zielonej, w Gorzowie, w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, w Olsztynie burze, w Białymstoku, w Stolicy i w Kielcach. O godzinie 16 zaś deszczowo wszędzie na północy, południe bezdeszczowo. Co pokażą termometry? O godzinie, a niech stracę, 14, 16 w Szczecinie, 19 w Łodzi, 24 kreski na Podkarpaciu.

0: w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM? A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Zapraszamy.
2: Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła Mistrzostwo Świata.
3: W finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. O wyniku przesądziło w dogrywce trafienie Ferrana Torresa.
2: Na finale wśród gości honorowych pojawił się prezydent USA Donald Trump i m.in. Tom Cruise.
3: Potem polska polityka.
2: Do środy polityczni stronnicy Morawieckiego mają czas na rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: W faktach także domy w czasów dziecięcych, które mają zostać zlikwidowane.
2: Największy w historii piłkarski mundial, w którym zagrało aż 48 reprezentacji, za nami.
3: Najlepsza na turnieju rozgrywanym w USA, Meksyku i Kanadzie okazała się Hiszpania, która po raz drugi sięgnęła po puchar.
2: W faktach o poranku ponownie nasz specjalny wysłannik na finał mundialu, Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
4: Witam ponownie.
3: Witamy, Wojtku. Liczba uczestników, no to nie jedyny rekord tego mundialu.
4: Rekordowe były też wyczyny zawodników. W nich przoduje Leo Messi, dla którego był to szósty mundial i który zanotował najwięcej meczów w fazie pucharowej, zaliczając przy tym najwięcej asyst. Kibice Hiszpanii wierzą, że następne rekordy na kolejnych mundialach będzie bił inny, fantastyczny wychowanek Barcelony, Lamine Yamal. To jest czas Lamina Yamala. To jest nasz bohater. Yamal kończy z Mistrzostwem Świata, ale indywidualnie nie był to najlepszy występ. Bez medalu wraca Kylian Mbappé, który jednak został królem strzelców mistrzostw, zdobywając 10 goli, o 2 więcej od Messiego, i który został też najlepszym strzelcem w historii mundiali. Francuz na 3 turniejach trafiał do siatki aż 22 razy. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
2: Na trybunach plejada gwiazd: Tom Cruise, Beyoncé, Jay-Z, także Matt Damon, Timothée Chalamet.
3: No, naturalnie wielkie piłkarskie nazwiska: Iker Casillas, Roberto Carlos, Xavi czy nasz Robert Lewandowski.
2: Po ostatnim gwizdku finału mundialu w Hiszpanii na ulicach zapanowała radość.
3: No i oczywiście między innymi w Madrycie rozpoczęła się wielka fiesta. Zatem Hiszpania o poranku budzi się z tytułem mistrzowskim.
2: I właśnie między innymi w Hiszpanii za 4 lata rozegrane zostanie kolejny mundial. Tu RMF FM, słuchacie porannych faktów. Do środy polityczni stronnicy Mateusza Morawieckiego mają czas na rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier.
3: W ubiegłym tygodniu kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ogłosiło, że oczekuje, że członkowie partii zrezygnują z członkostwa w jakichkolwiek nowo założonych formacjach.
2: Na linii nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Witamy. Kacprze, jest jakakolwiek szansa na kompromis?
5: Ta sytuacja staje się coraz bardziej napięta. W weekend politycy obydwu frakcji słownie walczyli ze sobą w mediach społecznościowych, a nastroje studził sam Jarosław Kaczyński. Według europosła Tobiasza Bocheńskiego coraz więcej polityków składa na Nowogrodzkiej oświadczenia o tym, że nie będą już należeć do wszelkiego rodzaju stowarzyszeń.
6: Z listu tych 45 sygnatariuszy listu Mateusza Morawieckiego już kilka osób złożyło oświadczenia.
5: No ale co innego słychać od osób bezpośrednio związanych z Mateuszem Morawieckim?
7: My na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy.
5: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a rzecznik partii Rafał Bochenek wyjaśnia, co stanie się z tymi, którzy tych oświadczeń nie złożą.
8: To jest automatycznie poza partią.
5: Według moich informacji niewykluczone, że jeszcze dziś lub jutro prezes PiSu spotka się z Mateuszem Morawieckim, aby ponownie szukać kompromisu i zapewne czasowego zawieszenia broni.
9: Interweniujemy w waszej sprawie.
3: Od przyszłego roku domy w czasów dziecięcych mają zostać zlikwidowane. Wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2: To placówki, które między innymi łączą opiekę nad uczniami.

0: edukacji.
1: A teraz jeszcze ważna informacja dla turystów. W Tatrach rozpoczynają się remonty dwóch popularnych szlaków turystycznych.
0: Chodzi o trasę na Zawrat, gdzie w górnej części szlaku od strony Hali Gąsienicowej wymieniane będą łańcuchy. Prace mają być też prowadzone na szlaku na Rysy, powyżej Czarnego Stawu Gąsienicowego.
1: Przypominamy też, że nadal trwają remonty na czarnym szlaku do Doliny Pięciu Stawów oraz na szlaku pomiędzy Wielką Polaną Małołącką a Przełęczą w Grzybowcu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Na termometrach teraz o branku bez szału, a przypomnę, że to jest 20 lipca stoi w kalendarzu. 12 w Koszalinie, 12 w Szczecinie, 12 w Gorzowie i w Zielonej Górze. Najcieplej w tym momencie w stolicy 15, w Rzeszowie również 15. Potem będzie troszeczkę cieplej. Rzeszów to dzisiejszy biegun ciepła, 24 stopnie, w centrum kraju 19. Termometry na północnym zachodzie pokażą dzisiaj raptem 16 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Od linii Warszawa-Wrocław na górę, czyli na

internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: 1600 interwencji odnotowała Straż Pożarna ostatniej nocy w związku z burzami, które przechodziły nad Polską.
2: W faktach od razu łączymy się z naszym reporterem Kacperem Wróblewskim. Witam. Witamy. Kacprze, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
3: Na południu Polski. W Małopolsce do usuwania skutków wichur Straż Pożarna wyjeżdżała ponad 650 razy, a na Śląsku niemal 400. Najczęściej interwencje dotyczyły usuwania połamanych gałęzi drzew, a także zerwanych dachów czy wypompowywania wody z zalanych domów. W najbliższych dniach burzowo już nie będzie, ale opadów deszczu trzeba spodziewać się niemal w całym kraju.
1: Za pół godziny gościem Piotra Selaka w porannej rozmowie w RMF FM będzie Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji z Koalicji Obywatelskiej.
2: A zapytamy m.in. o to, czy po sprzeciwie dyrektorów, pracowników i części rodziców Ministerstwo Edukacji zmieni decyzję w sprawie likwidacji domów czasów dziecięcych.
1: Polscy siatkarze zakończyli fazę zasadniczą Ligi Narodów na drugim miejscu.
2: W ostatnim meczu turnieju w Chicago biało-czerwoni pewnie pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych 3-0.
1: Turniej finałowy odbędzie się od 29 lipca do 2 sierpnia w chińskim Ningbo. O medale zagra 8 najlepszych drużyn, w tym właśnie Polska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: A w studiu faktów Ewa Kwaśny i Tomasz Gryński. Dzień dobry ponownie i ponownie zapraszamy.
2: Groźny wypadek na Krajowej 9 w pobliżu Skaryszewa na Mazowszu.
3: 3 osoby zostały ranne.
2: Reforma systemu ochrony zdrowia coraz bliżej.
3: Projekt zmian trafi do konsultacji jeszcze w tym tygodniu.
2: Do końca roku mogą zniknąć domy w czasów dziecięcych.
3: Ta decyzja dotknie tysiące dzieci.
2: Ten temat za chwilę w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Gościem Piotra Salaka, wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Co najmniej 3 osoby zostały ranne w wypadku na trasie krajowej nr 9 w okolicy Skaryszewa na Mazowszu.
3: To odcinek Radom i Jóża. Zderzyły się tam 2 auta osobowe z 2 ciężarówkami.
2: Droga jest zablokowana i tak będzie co najmniej przez 3 godziny.
3: W tym tygodniu do konsultacji trafią przepisy, które mają wprowadzić reformę systemu ochrony zdrowia.
2: Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Zmiany mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowo wysokie zarobki części medyków.
2: Michał razem z nami w porannych faktach.
4: Tak, dzień dobry.
3: Witamy cię. Które zmiany wywołują najwięcej emocji?
4: Zdecydowanie wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Ministerstwo proponuje, by było to nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy przekonuje z kolei, że tę stawkę trzeba zróżnicować w zależności od tego, jak dużą odpowiedzialność ma konkretny lekarz. A szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że w nowej ustawie jest tylko jeden limit zarobków.
5: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 tysięcy złotych brutto.
4: Praca maksymalnie właśnie na dwóch etatach to kolejna zmiana, która jest w nowych przepisach. Ta ustawa, jak ustaliłem, jutro będzie omawiana na posiedzeniu rządu. Według planu limity zarobków lekarzy zaczną obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. Wiele zależy jednak od liczby uwag, które będą zgłoszone w najbliższych dniach w ramach konsultacji.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej chce do końca roku wygasić działalność domów czasów dziecięcych.
2: W Polsce działają 24 takie placówki. Część jest publiczna, inne są niepubliczne. Dzieci uczą w nich się i wypoczywają.
3: Przedstawiciele samorządów, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że zainwestowali w remonty. A rodzice dodają, że takie domy to często jedyna możliwość, żeby wysłać dziecko na turnus rehabilitacyjny.
2: Ze szczegółami reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Placówki są modernizowane, na przykład w piwnicznej Zdrój. W tym roku zakończył się remont za 9 milionów złotych. 5-dniowy turnus dla dziecka w tym miejscu kosztuje 370 zł i rodzice zapisują dzieci na kolejne turnusy. Mówi nam Marzena Nizienkiewicz-Długopolska, dyrektor placówki.
7: Od września tego roku do końca wakacji przyszłego roku ja już nie mam miejsc. Rok 2027/8, okresy te cieplejsze, jesień i lato już są zarezerwowane.
8: Na rok, dwa, a czasami 3 lata do przodu my przyjmujemy już zamówienie. W tej chwili ja już prawie zamknąłem 2027 rok. Już podpisaliśmy pierwsze umowy. No, co teraz będzie, powiem szczerze, nie wiem.
6: Dodaje Mirosław Dębski, dyrektor DWD w Głazie, placówki niepublicznej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Rocznie z 24 takich domów korzysta 50 tysięcy dzieci.
3: Czy jest szansa na zmianę decyzji w sprawie domów czasów dziecięcych? O tym już teraz.
9: Fakty, opinie, komentarze.
2: W warszawskim studiu Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 8 jest Katarzyna Lubnauer, czyli wiceszefowa resortu edukacji. Dzień dobry, pani minister.
11: Dzień dobry, witam.
10: Czy Ministerstwo Edukacji wycofa się z pomysłu likwidacji domów czasów dziecięcych?
11: Myślę, że wszyscy powinni uświadomić sobie, czym są domy w czasów dziecięcych. To jest coś, co zostało utworzone od koniec lat 40. XX wieku. Najpierw jako domy turnusowe, potem domy w czasów dziecięcych od 50. roku.
10: No i bardzo dobrze, to znaczy, że długo działało. Służyło... bardzo i z dobrym skutkiem.
11: No nie, służyło wtedy długim pobytom, 2-3-miesięcznym, dzieciaków zagrożonych krzywicą, reumatyzmem, chorobami gruźliczymi.
10: Ja chciałam powiedzieć, tak,
11: że między innymi, no dobrze, tylko że one już nie pełnią tej roli. W tej chwili tą rolę pełnią sanatoria. I rzeczywiście dziecko, które ma jakiekolwiek zagrożenie, jedzie na kilkutygodniowy turnus do sanatorium, tam ma leczenie i równolegle odbywa się edukacja. I są szkoły przysanatoryjne, które mają zapewnić mu edukację po to, żeby to dziecko, jak wróci potem do szkoły, nie miało braku.
10: Czyli pani tak mówi, to rozumiem, że ministerstwo się nie wycofa z tej decyzji
11: natomiast
10: o likwidacji.
11: Natomiast tam, co jest w domach w czasie dziecięcym, to w tej chwili odbywają się wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne.

0: Często powiaty, tylko 10 z nich jest prowadzone przez samorządy, 14 z nich to są podmioty niepubliczne. I oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby pełniły dalej tą funkcję, którą pełnię, czyli miejsca, w którym jest wypoczynek dzieci, czy zielone szkoły, czy wycieczki.
1: Ale już bez finansowania z ministerstwa,
0: ale
1: tak?
0: Bez finansowania edukacji. Czyli finansowane tak, jak są finansowane schroniska młodzieżowe i na takich warunkach, jak działają schroniska
1: Pani
0: młodzieżowe,
1: minister,
0: czy bursy.
1: Mówimy o 30 milionach złotych. To jest naprawdę kropla w morzu budżetu.
0: Ale niech pan
1: budżetu
0: zobaczy,
1: ministerstwa,
0: nie, nie. Jeżeli
1: ministerstwa
0: mówimy
1: edukacji.
0: O na przykład wsparciu. Ostatnio chcemy zmienić zasady dotyczące finansowania szkół przyszpitalnych w sytuacji, w której na przykład jest szkoła przyszpitalna w reżimie zamkniętym, czyli na przykład dzieci z uzależnieniami, dzieci z takimi trochę innych warunkach, oddziały psychiatryczne i tak dalej. Tamte dzieci przebywają długo, rzeczywiście mają realną edukację i co więcej, dla powiatu, który często prowadzi tego typu placówki szpitalne, to jest duże obciążenie, ponieważ on ma dzieci z całej Polski, a nie tylko...
1: A co z tymi umowami w tych domach?
0: Każda umowa, jeżeli podmiot jest likwidowany, oczywiście przestaje funkcjonować, no bo nie można odpowiadać za umowę podmiotu, który nie istnieje.
1: Ale samorządy poniosły też koszty remontów tych domów.
0: I dlatego ja uważam, że należy tą bazę, przecież ta baza zostaje w samorządach. W związku z tym tą bazę należy wykorzystać. Albo zorganizować tam, tak jak powiedziałam, schronisko młodzieżowe, albo zorganizować bursę. Tych burs nam brakuje, dlatego że bardzo często dzieciaki z terenów trochę wykluczonych transportowo, jeżeli chcą uczyć się w szkole średniej, trochę bardziej odległej, chcą korzystać z bursy, to chcą korzystać z bursy w dobrych warunkach. I to jest, i musimy patrzeć na system edukacji jako całość i widzieć, co potrzebujemy wspierać.
1: To pani podjęła tę
0: potrzebujemy
1: decyzję,
0: wspierać,
1: minister?
0: Proszę państwa, to nie jest tak w ogóle, że podejmujemy jednoosobowo decyzję, to nie jest zresztą też mi podległo, ale nie o to chodzi. Chodzi o co innego. Chodzi o to, że musimy spojrzeć na finanse zawsze publiczne bardzo racjonalnie. I my wiemy, co trzeba wspierać. Widzimy te na przykład oddziały szpitalne, przy których są szkoły, gdzie dzieciaki przebywają często całymi tygodniami i wiemy, jakim to jest obciążeniem na przykład dla powiatu. Natomiast równocześnie wiemy, że tutaj odbywa się po prostu wypoczynek. I tak samo jak w agroturystyce, tak samo jak w bardzo wielu innych miejscach.
1: Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa resortu edukacji razem z nami rekrutacji do szkół średnich uczniów klas ósmych porozmawiamy już w naszej części internetowej.
0: A teraz powiem coś już takiego bardzo.
2: Dziękujemy. Rozmowa Piotra Selaka z Katarzyną Lubnauer trwa w sieci.
3: A my polecamy Fakty RMF FM punktualnie o 8:30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Obserwuję od kilku godzin termometry. Jest lepiej niż było, choć wciąż szału nie ma. 12 w Szczecinie, 13 w Koszalinie, 15 w centrum kraju, 16 stopni mamy teraz na południu i na południowym wschodzie. Jeżeli deszcze o poranku, to Gdańsk, Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Godzina 14, tutaj będzie cieplej. 16 w Koszalinie, nie wiem, i w Szczecinie, nie wiem, czy tu można mówić o cieple. 19 w centrum, 24 w Rzeszowie. Deszcze dzisiaj wszędzie na północy, tam też możliwe burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: I sprawdźcie to sobie, bo czy będzie padać tam, gdzie jesteście, czy nie będzie.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie ma żadnych przeszkód, by domy z czasów dziecięcych nadal działały, ale w innej formie.
2: Przekonywała w RMF FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: To, co jest w domach w czasów dziecięcych, to w tej chwili odbywają się wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne, zielone szkoły. Tak, tylko że wtedy nie odbywa się proces edukacyjny realny.
4: No jak to nie? Przecież tam są zatrudnieni nauczyciele.
3: No właśnie, i w tym jest cały problem, że mamy do czynienia z sytuacją, która kiedyś miała inny obraz, ponieważ inną rolę pełniły te domy, a w tej chwili tą rolę pełnią sanatoria, którą wcześniej pełniły domy w czasów dziecięcych.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z Katarzyną Lubnauer jest na rmf24.pl.
2: Ponad 1200 odbiorców nadal bez prądu w Śląskiem.
1: To skutki burz, które wczoraj po południu i wieczorem przeszły nad częścią tego województwa. Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: Dzień dobry. Marcinie, gdzie nie ma prądu?
5: Chodzi o trzy powiaty na południu województwa. Bielsko-Bialski, Żywiecki i Cieszyński. Tam wczorajsze burze najmocniej dały się we znaki. W sumie w całym województwie śląskim strażacy mieli nieco ponad 400 zgłoszeń. Z tego prawie 200 wyjazdów było w okolicach Bielska Białej, prawie 100 w rejonie Cieszyna i nieco ponad 70 w okolicach Żywca. W zdecydowanej większości było to usuwanie powalonych drzew oraz połamanych gałęzi i konarów.
1: Już za chwilę w informacyjnym radiu RMF 24 podsumowanie tegorocznego mundialu, a zwłaszcza wczorajszego finału. Gościem będzie Dariusz Dudek, były piłkarz, trener i ekspert telewizyjny.
2: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Czy to dopiero początek dominacji Hiszpanów w futbolu?
1: Ponownie o poranku Cezary Dziwiszek i fakty sportowe RMF FM. Czarku, jaka jest przyszłość reprezentacji, która zdobyła Mistrzostwo Świata i Europy?
10: No tak, wszystko wskazuje na to, że naprawdę świetlana. Wśród ćwierćfinalistów mundialu Hiszpanie mieli najniższą średnią wieku, poniżej 27 lat. Na kolejnych wielkich turniejach zatem większość piłkarzy wciąż pewnie będzie na światowym topie. A przypomnę, że tacy zawodnicy jak Lamine Yamal czy Kubarsi wciąż nie mają nawet 20 lat. O tym, że przed Hiszpanią tłuste lata, przekonani są jej kibice. Wczoraj świętowali w nowojorskim Central Parku, a rozmawiał z nimi nasz wysłannik na mundial, Wojciech Marczyk.
11: We have really young players.
12: Mamy bardzo młodych zawodników. Większość z nich będzie mogła zagrać na kolejnych trzech Mistrzostwach Świata i Europy. Możemy wygrać, co zechcemy. Mamy świetny zespół. Hiszpania zasłużyła na wygraną za to, jak zagrała z Francją i Argentyną. Zasłużyli na zwycięstwo.
10: Świętowania ciąg dalszy. Około 13:00 reprezentanci Hiszpanii przylecą do Madrytu i po serii spotkań z rodziną, królewską premierem Sanchezem, rozpoczną wielkie świętowanie na Plaza del Colón, gdzie pojawią się prawdopodobnie setki tysięcy fanów. W Chicago nasi siatkarze wczoraj dali popalić gospodarzom. Pokonali Amerykanów 3-0, utrzymali drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów i pewnie awansowali do turnieju finałowego.
13: Stany Zjednoczone był bardzo pewny siebie na pewno przed meczem. Widać było dużo uśmiechu, dużo luzu. Natomiast mecz pokazał, że cały czas trzeba być uważnym, bo przeciwnik może zaatakować tak, jak my to zrobiliśmy dzisiaj.
10: Mówił rozgrywający Marcin Komenda. Turniej finałowy rozpocznie się 29 lipca w Ningbo w Chinach. W ćwierćfinale zagramy z Ukrainą.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Idą jakieś gigantyczne upały, ale to na południu Europy, na Antarktyce... Rekordowe mrozy, a w Polsce teraz 12 w Szczecinie, 16 w Rzeszowie, potem będzie cieplej w Szczecinie 16-17 stopni, na Rzeszowszczyźnie 24 kreski, w centrum 19-20. Jeżeli burze i deszcze dzisiaj, to w północnej części kraju.
15: A u nas bledka. W RMF FM.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w studio faktów Ewa Kwaśna i Tomasz Weryński, a skoro wszystko jest na swoim miejscu, to zaczynajmy.
2: Witamy i zapraszamy, a na początek problemy ósmoklasistów z dostaniem się do szkoły średniej.
3: Posłuchajcie, co na ten temat usłyszeliśmy od wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer.
2: Czterech mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym gangu windykacyjnym zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBŚP Policji, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
3: Mundial za nami, co zapamiętamy z tego najdłuższego w historii turnieju Mistrzostw Świata?
2: Za moment połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Nowego Jorku. To jest tylko syndrom dużych miast.
3: Tak, Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, odpowiada w porannej rozmowie w RMF FM na pytanie o ósmoklasistów, którzy zdali egzaminy, dostali świadectwa z czerwonym paskiem i nie mogą dostać się do swojej wymarzonej szkoły.
4: Mamy zdolnego ucznia, mamy dobrego ucznia, który nie dostaje się do swojej wymarzonej szkoły i potem co w takim razie?
5: Dostaje się do szkoły drugiego, trzeciego wyboru, dziesiątego wyboru, w zależności od tego, ile ma, jaki ma wynik. Przecież to jest bardzo obiektywne. Dostaje się na podstawie wyników z ocen, wyników jego sukcesów edukacyjnych w czasie szkoły, dostaje się na podstawie wyniku egzaminów z
4: idzie do swojej
5: przedmiotu.
4: Pierwszej wymarzonej, do tej drugiej swojej szkoły
5: dokładnie.
4: Średniej,
5: no
4: już niezadowolony,
5: dziecko...
4: już sfrustrowany.
5: No dobrze,
4: już...
5: no to wiadomo, że jeżeli jest tych kilka, o których, można powiedzieć, marzy duża grupa uczniów, to nie wszyscy się do nich dostaną,
4: nauczyciele marzą...
5: ale jest mnóstwo bardzo dobrych innych.
2: Cała rozmowa Piotra Salaka z wiceminister edukacji Katarzyną Lubnauer do obejrzenia na rmf24.pl.
3: Dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze na osiedlu teatralnym w Krakowie.
2: Ogień pojawił się w jednym z mieszkań. Na miejscu nadal pracują strażacy.
3: Grupę przestępczą brutalnie windykującą długi rozbili funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji.
2: Na polecenie prokuratury okręgowej w Częstochowie zatrzymali czterech mężczyzn. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak działał ten gang?
6: Pod pozorem legalnej działalności podejrzani nabywali prawa do windykacji długów, pobierając od 30 do 40% prowizji. Najpierw prowadzili szczegółowe rozpoznanie dłużników, następnie kontaktowali się z tymi osobami, proponując ugodę. Odmowa wiązała się z uporczywym nękaniem. Podejrzani zastraszali dłużników i ich rodziny, nachodząc je w domach lub miejscach zamieszkania. Wykorzystywali też do tego swą kryminalną przeszłość. Zatrzymani to Polacy w wieku od 35 do 53 lat trafili do aresztu.
3: Reprezentacja Hiszpanii piłkarskim mistrzem świata.
2: Argentyna przegrała po dogrywce 0-1. W meczu o trzecie miejsce zwyciężyła Anglia.
3: Zatem wszystko już jasne. To był najdłuższy turniej mistrzostw świata w historii. Przypomnijmy, rozpoczął się 19 czerwca. Jak zapamiętamy mundial w USA, Kanadzie i Meksyku?
2: O tym już teraz za oceanu Wojciech Marczyk, specjalny wysłannik RMF FM.
7: Na pewno z tego, że były to największe mistrzostwa w historii. Zmieniono też ceremonię odgrywania narodowych hymnów. Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie był też ostatnią odsłoną reprezentacyjnej rywalizacji pomiędzy Leo Messi a Cristiano Ronaldo. Dla obu były to szóste mistrzostwa i z pewnością ostatnie. Argentyńczyk ustanowił kolejne rekordy asyst i występów w fazie pucharowej, a Portugalczyk jest jedynym zawodnikiem, który zdobywał bramki na sześciu mundialach. Zupełnie inaczej będziemy po tych mistrzostwach myśleć o reprezentacji Zielonego Przylądka, która była w stanie zremisować się w pierwszym meczu ze świeżo upieczonymi mistrzami świata, a także jako debiutant awansować do fazy pucharowej. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
3: Na kolejny mundial za 1419 dni w sześciu krajach.
2: I na trzech kontynentach.
8: Odsłaniamy fakty.
3: Nadmierne oglądanie telewizji może prowadzić do niekorzystnych zmian w strukturze mózgu, informują naukowcy z Kalifornii.
9: Wyniki ich analiz pokazały, że u osób, które bardzo dużo czasu spędzają przed ekranem, dochodzi do zmniejszenia objętości obszarów mózgu odpowiedzialnych za pamięć i funkcje poznawcze.
2: W studiu poranku Grzegorz Jasiński. Witamy.
9: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, to wnioski z programu badawczego, który trwał bardzo długo.
9: Badanie objęło ponad 1700 dorosłych osób w średnim wieku, które 40 lat temu relacjonowały w ankietach zarówno częstotliwość oglądania telewizji, jak i ilość czasu spędzanego w pozycji siedzącej podczas pracy. Po ponad dwóch dekadach uczestników poddano badaniom rezonansem magnetycznym, by ocenić struktury ich mózgu.
3: I co się okazało?
9: U osób deklarujących bardzo częste oglądanie telewizji zauważono zmniejszenie obszarów związanych z pamięcią, ale też tych, które odpowiadają za przetwarzanie bodźców wzrokowych, wreszcie planowanie czy podejmowanie decyzji. Osoby przesiadujące za biurkiem przy pracy wykazywały lepszą strukturę mózgu. Naukowcy sugerują, że może to wynikać z większego zaangażowania intelektualnego w przeciwieństwie do biernego odbioru treści telewizyjnych. Dane są istotne z punktu widzenia profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych. Naukowcy sugerują nie tylko większą aktywność fizyczną, ale także ograniczenie czasu spędzanego przed telewizorem na rzecz zajęć bardziej stymulujących intelektualnie.
2: No, na przykład czego? Słuchanie faktów w RMF FM.
3: Tak jest. Te najbliższe już o 10:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Jeżeli wychodzicie, a na zewnątrz czeka na was Szczecin czy Koszalin,

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: W miejscach w studiu faktów przy swoich mikrofonach przed nami 10. A zatem zapraszamy na fakty.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla 56-latka, opiekuna rodzinnego domu dziecka w Szczytnie.
3: Jakie usłyszał zarzuty, o tym dziennikarz RMF FM.
2: Potem o zmianach w programie Czyste Powietrze.
3: Posłuchajcie, kto może skorzystać na nowych zasadach.
2: Hiszpanie mistrzami świata w piłce nożnej.
3: W finale wygrali z Argentyną 1-0.
2: I do tego finału jeszcze będziemy wracać w faktach. Sąd rejonowy Szczytnie w warmińsko-mazurskim aresztował 56-letniego mężczyznę, który wraz ze swoją żoną prowadził rodzinny dom dziecka.
3: Według naszych ustaleń miał on znęcać się psychicznie i doprowadzać do innych czynności seksualnych.
2: Do tych informacji dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej szokującej sprawie?
4: Według moich nieoficjalnych informacji poszkodowane w tej sprawie są dwie kilkunastoletnie osoby. W jednym przypadku chodzi o lata 2015-2021. Dowodem w tej sprawie ma być m.in. nagranie wideo. Para od wielu lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Teraz pod opieką mieli 9 osób, które decyzją sądu zostały już im odebrane. Śledczy będą teraz sprawdzać m.in. czy pokrzywdzonych osób mogło być więcej. 56-latek został już aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura nie podaje na razie informacji, czy mężczyzna przyznał się do postawionych mu zarzutów.
3: W życie wchodzi reforma programu Czyste Powietrze.
2: Kluczowa zmiana dotyczy okresu własności nieruchomości. Dotychczas trzeba było mieć lokal od 3 lat, by móc ubiegać się o dofinansowanie na modernizację domów.
3: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, jak wyglądają nowe kryteria?
5: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował się skrócić ten okres do roku.
6: Zdawaliśmy sobie sprawę, bo też mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniałoby tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny.
5: Tłumaczy wiceprezes funduszu Robert Gajda. Od dziś można też ubiegać się o wyższe wsparcie na termomodernizację. Stawki idą w górę o 10%. Zmienią się też terminy na rozliczenie inwestycji. Nie 120 dni, a 180. To będzie też ostatni moment, by zyskać dofinansowanie na ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła. Od przyszłego roku takie rozwiązania nie będą już wspierane w programie Czyste Powietrze.
2: Więcej informacji na ten temat na rmf24.pl w artykule pod tytułem Zmiany w czystym powietrzu jeszcze w lipcu. Kto zyska? Jutro rano zostanie wznowiony ruch pociągów na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce, poinformowała Anna Znajewska-Pawlok z Polskich Linii Kolejowych.
3: W piątek po południu koło Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Z torów wypadło 6 wagonów, a 2 z nich stoczyły się do rzeki Poprad.
2: Uszkodzonych zostało około 800 metrów torów. Wymieniono już około 350 podkładów kolejowych. Do wymiany zostało jeszcze 150.
3: Dopiero potem będzie mógł wjechać kolejowy dźwig, który podniesie 3 wagony leżące w nurcie rzeki i na skarpie.
7: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
3: Gol Ferrana Torresa dało Hiszpanii tytuł piłkarskich mistrzów świata.
2: Na stadionie i w strefach kibica rozpoczęła się wielka feta.
3: A w tłumie argentyńskich kibiców był korespondent RMF FM Paweł Brzuchowski.
8: Dzień dobry, kibice Argentyny jeszcze przed meczem tańczyli przed stadionem i przed strefami kibica zarówno w Meksyku, Kanadzie i tutaj w Stanach Zjednoczonych. Byli przekonani, że ich drużyna zdobędzie mistrzostwo. Stało się jednak inaczej. Jestem bardzo smutny, ale za 4 lata spróbujemy ponownie. Jest mi bardzo smutno, powiedział mi młody chłopak w koszulce drużyny Argentyny. Za to euforia wśród kibiców Hiszpanii. Opisywali, że są podekscytowani. Niektórzy mówili mi, że spełniło się ich marzenie. W Waszyngtonie, w największej strefie kibica w USA, świętowanie trwało tak długo, że rozbawionych kibiców, pokojowo zaznaczam, wypraszać musiała Gwardia Narodowa.
2: Przypomnijmy, za 4 lata mundial odbędzie się w Hiszpanii, w Maroko i Portugalii.
3: Jednak no, 3 pierwsze mecze turnieju odbędą się w Ameryce Południowej, Urugwaju, Argentynie i Paragwaju.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

like a lady. Oh, yes, yes, yes.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Ewa Kwaśny i Tomasz Beryński. Zapraszamy. Ponad 6700 zł na rękę.
2: Główny Urząd Statystyczny podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce.
1: I potem w faktach Mazowsze i problemy na drodze krajowej numer 50.
2: Są problemy między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem.
1: Wygwizdany i wybuczany na finale piłkarskiego mundialu przez ponad 80-tysięczną publiczność.
2: Posłuchajcie, o kim mowa.
1: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
2: W nich świetny debiut filmowej Odysei.
1: Nieco ponad 9400 zł brutto, czyli około 6700 zł na rękę.
2: Tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce, podał Główny Urząd Statystyczny.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, które zawody zarabiają najwięcej?
3: Na czele zestawienia pensje w przemyśle górniczym i wydobywczym. Ponad 17 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 12 tysięcy złotych. Niewiele mniej zarobią informatycy, 15 tysięcy, po odjęciu danin zostanie powyżej 10 tysięcy złotych. To liderzy zestawienia. A na dole tabeli zakwaterowanie i gastronomia. Tam przeciętne zarobki to 6800 zł brutto, czyli netto to poniżej 5000 zł. Wszystkie te stawki mogą nam jednak wydawać się nieprzeciętne i słusznie, bo wliczane są tu pensje także najlepiej zarabiających, choćby prezesów. Do tego uwzględniane są premie. Badanie nie bierze pod uwagę najmniejszych firm, czyli poniżej 10 zatrudnionych osób. Stąd wyniki mówią bardziej o stanie polskiej gospodarki niż o prawdziwych zarobkach Polaków.
2: Wypadek na Krajowej 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Łochowem.
1: W pobliżu miejscowości Brzuze ciężarówka zderzyła się z motocyklem i jedna osoba została ranna.
2: Trasa jest w tym miejscu nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
1: Utrudnienia w kursowaniu warszawskiego metra.
2: Stacja metra Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona, bo na tory spadł z peronu pusty wózek dziecięcy, który został następnie zniszczony przez nadjeżdżający pociąg.
1: Na miejscu pracują strażacy.
2: Prezydent USA Donald Trump wygwizdany i wybuczany w czasie finału piłkarskich mistrzostw świata.
1: Przenosimy się za ocean na linii korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, w której części wczorajszego wieczoru to się właśnie wydarzyło?
4: Dzień dobry. Pierwszy raz, gdy realizator pokazał Donalda Trumpa w transmisji zaraz po hymnie Stanów Zjednoczonych. Było słychać wyraźne buczenie i gwizdy. Realizacja natychmiast zmieniła obraz z kamery i pokazała stadion z powietrza z kamery umieszczonej na śmigłowcu. Kolejny raz, gdy podczas ceremonii wręczenia medali i pucharów wyszedł na murawę razem z prezydentem FIFA. Z trybun rozległy się głośne gwizdy i buczenie. Część kibiców biła brawo, jednak dominującą reakcją podczas ceremonii były gwizdy. Trump po wręczeniu trofeum próbował pozostać na scenie podczas świętowania reprezentacji Hiszpanii, po czym Gianni Infantino odprowadził go na bok, aby piłkarze mogli celebrować zwycięstwo. Trumpowi zarzuca się, że zawłaszczył mundial, że zapomniał, że na stadionie była prezydent Meksyku czy premier Kanady, liderzy państw, które były współgospodarzami mundialu. Trump już na lotnisku powiedział dziennikarzom, że amerykański mundial był jedną z najlepszych imprez w historii. Trump podkreślał, że jest dumny ze Stanów Zjednoczonych i mówił, że takiego mundialu jeszcze nigdy nie było. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: W ramach naszego wakacyjnego cyklu o najpiękniejszych trasach kolejowych reporter RMF FM Maciej Pałachicki miał wyruszyć się malowniczą linią kolejową numer 96 Doliną Popradu.
1: Niestety, jak już informowaliśmy, po wykolejeniu pociągu towarowego trasa jest zamknięta. Musiał więc poszukać innej, równie interesującej.
2: No i bardzo jesteśmy ciekawi, jaki kolejowy szlak wybrał.
5: Jesteśmy na trasie kolejowej, ale nie ma tutaj lokomotywy. Mało tego, jest tylko jedna, a właściwie dwie stacje. Stacja dolna i stacja górna, zgadza się?
6: Tak, zgadza się. Jesteśmy właśnie na dolnej stacji Góry Parkowej w centrum Krynicy Zdroju.
5: A ze mną jest ta Paulina Gwiazda z Polskich Kolei Linowych. No właśnie, to taka bardzo nietypowa kolejka, ale niezwykle ważna.
6: Główną ciekawostką na temat naszej kolei linowo-terenowej jest to, że posiada ona oryginalne wagoniki z 1937 roku.
5: Ile mamy do pokonania?
6: Do pokonania mamy około 160 metrów przewyższenia. Podróż koleją zajmuje około 3 minut.
5: To jest kolej, która nie tylko przeniesie nas w przestrzeni, nie tylko wyniesie nas na szczyty, ale jeszcze przeniesie nas w czasie.
2: Ale o tym powiemy już w kolejnych faktach. A w faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek doskonały wynik filmowej Odysei.
1: Świetny debiut w Ameryce, jeszcze lepszy start na świecie. Filmowy portal Deadline oraz Variety piszą właśnie, że film Christophera Nolana przyciągnął do kin tłumy i zarobił łącznie na razie ponad 264 miliony dolarów. To najlepsze otwarcie w karierze tego reżysera. Film według Homera z Mattem Damonem w roli wracającego wiele lat z wojny trojańskiej Odyseusza wyświetla już wiele krajów. W sierpniu trafi do Chin, a we wrześniu do Japonii. Mnóstwo filmów z Cannes, retrospektywa Anny Dymnej, koncert Marcina Drocińskiego, wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie, spotkania z Magdaleną Cielecką czy Robertem Więckiewiczem. W Kazimierzu Dolnym trwają przygotowania do festiwalu filmowego Dwa Brzegi.
7: Tam wszyscy w czasie festiwalu rozmawiają o filmach. Czy to jest w kawiarni, czy idąc ulicą. I niektórzy mówią, co za straszny film. A inni mówią, jaki wspaniały. To spotkanie z kinem może dać nam pretekst do rozmowy i też tej rozmowy międzypokoleniowej.
1: Przekonuje Marcin Radomski, rzecznik festiwalu, który potrwa w Kazimierzu od 1 do 9 sierpnia. A we wrześniu premiera nigdy wcześniej nie publikowanych piosenek młodego Davida Bowiego. Album to utwory z 1965 roku, gdy Bowie grał z zespołem The Lower Third i nie był jeszcze znany. Premierę płyty zapowiada utwór I Want Your Love, który właśnie zadebiutował w streamingu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Możemy być dumni z polskiej drużyny, o tym za chwilę w Byle do Lata w RMF FM. Jest 11:05.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Teraz Magdalena Wojtoń, zapraszamy.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Ministerstwo Edukacji nie ma pojęcia, czym się zajmujemy, mówią nam przedstawiciele domów wczasów dziecięcych, które mają być zlikwidowane. Rosyjskie rakiety uderzyły w turecki statek towarowy. Lada moment Wielka Brytania będzie mieć oficjalnie nowego premiera. To fakty w RMF FM w samo południe. Ile kaw już wypiliście? Policzcie i słuchajcie faktów do końca. Resort edukacji nie wie, czym się naprawdę zajmujemy. Tak mówią nam dyrektorzy domów wczasów dziecięcych. Jak wiecie z faktów, Ministerstwo Edukacji planuje likwidację wszystkich takich placówek. Dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister Katarzyna Lubnauer tak mówiła o działaniu DWD.
3: Zaznaczmy jedną rzecz. Oni nie idą, nie jeżdżą tam na turnusy rehabilitacyjne. To, co się tam odbywa, to są zielone szkoły.
1: Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, tymczasem turnusy rehabilitacyjne są organizowane.
4: Tak jest na przykład w domu wczasów dziecięcych w Głazie w Łódzkiem. Są dzieci, które przyjeżdżają tu od wielu lat.
5: Mam syna niepełnosprawnego, z którym przyjeżdżamy tutaj na turnusy rehabilitacyjne. Jest chłopcem upośledzonym w stopniu głębokim.
6: Z synem gdzie by pan za rok przyjechał, gdyby nie można było tutaj?
5: Na chwilę obecną się nad tym nie zastanawiałem i nie wyobrażam sobie.
4: Dyrektorzy zapraszają, żeby urzędnicy na własne oczy zobaczyli, co faktycznie dzieje się w placówkach DWD.
7: Może w jakiś sposób skłoni to Ministerstwo Edukacji do tego, żeby popatrzeć na nas innym wzrokiem.
4: Zaprasza Marzena Nizienkiewicz-Długopolska, dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. Pod petycją do szefowej MEN w sprawie zatrzymania likwidacji placówek do tej pory podpisało się 3300 osób.
1: Co będzie dalej działo się w tej sprawie, tego dowiecie się z faktów.
8: Świat w faktach.
1: Rosyjskie rakiety uderzyły w turecki statek towarowy opuszczający port w Odessie po załadunku zboża. Jak podają tureckie media, nie żyje 10 osób, to przede wszystkim członkowie międzynarodowej załogi. Ukraina oskarżyła Rosję o kolejną zbrodnię wojenną wymierzoną w cywilną żeglugę i zaapelowała o międzynarodową reakcję. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl. A dzisiaj zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Nowy przewodniczący Partii Pracy Andy Burnham zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa, zastępując Keira Starmera. Lada moment na Downing Street ustępujący szef rządu wygłosi pożegnalne przemówienie, a następnie uda się do pałacu Buckingham, aby złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Krótko potem w pałacu pojawi się Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. A wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance i jego żona Usha powitali na świecie czwarte dziecko. W dniu finału piłkarskich Mistrzostw Świata para przekazała, że urodził się Alec Neil Vance. Na szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Dzień dobry, Usha i dziecko czują się dobrze i są zdrowi, a nasze dzieci są przeszczęśliwe, że mogą poznać swojego młodszego braciszka. Napisano w komunikacie przekazanym przez administrację USA. Alec jest czwartym dzieckiem w rodzinie Vance'ów. 40-letnia Usha Vance jest pierwszą kobietą od lat 70. XIX wieku, która urodziła dziecko w czasie, gdy jej mąż pełnił urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, podkreśliły media w Stanach Zjednoczonych. Ponoć przekonanie żony do kolejnego dziecka nie było proste. Pamiętam, gdy zdecydowaliśmy się kandydować na urząd wiceprezydenta, powiedziałem wtedy do żony: kochanie, naprawdę chciałbym, żebyśmy mieli czwarte dziecko. Ona odpowiedziała: cóż, możesz zostać wiceprezydentem albo mieć czwarte dziecko, wspomniał Vance. Ale panie i panowie, potrafię przekonywać, bo udało mi się osiągnąć jedno i drugie, pochwalił się Vance. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: W faktach w południe dobre wieści dla miłośników kawy.
10: Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało właśnie najnowsze stanowisko wskazujące, że umiarkowane spożycie kawy dobrze działa na zdrowie.
1: W studiu Grzegorz Jasiński. Grzegorzu, dobrze, tylko co znaczy umiarkowane?
10: Nawet do 5 filiżanek dziennie. Analiza dostępnych danych i wyników badań wskazuje, że regularne spożywanie takich ilości kawy wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju niewydolności serca, choroby wieńcowej, udaru mózgu, a także niektórych zaburzeń rytmu serca. Jeśli pijemy kawę bez cukru, bez tłustej śmietanki i syropów, może też zmniejszać ryzyko cukrzycy typu drugiego.
1: Nie powinniśmy jednak przesadzać.
10: Absolutnie. To jest ogólne wskazanie dla osób zdrowych. Przy jakichkolwiek problemach lepiej konsultować się z lekarzem. Autorzy podkreślają przy okazji, że jest inny problem. To brak rygorystycznych badań dotyczących takich produktów jak napoje energetyczne i syntetyczna kofeina w wysokich dawkach, gdzie naprawdę musimy zrozumieć prawdziwe skutki zdrowotne tych coraz częściej używanych substancji. A te skutki, zdaniem szefa zespołu badawczego, profesora Gregoriego Markusa z Uniwersytetu w San Francisco, mogą być w ich przypadku szkodliwe.
1: Czyli ja mogę jeszcze dzisiaj wypić 3, a ty?
10: No ja chyba dwie.
1: Idziemy. Więcej danych na ten temat znajdziecie na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Jest biometr korzystny, ale w dwóch miejscach. Okolice Kielc i Zakopanego, jeżeli tam się wybieracie, to będziecie się całkiem nieźle czuć. A resztę po prostu przemilczę. Patrzę też na temperaturę. 18 stopni teraz w Olsztynie, Suwałki 17, 16 w Koszalinie, 20 we Wrocławiu i 20 w Katowicach, ale deszczowo i to niemal w całym kraju, z drobnymi wyjątkami. Także dziś parasol to bardzo, bardzo ważne akcesorium.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Słyszeliście w faktach? Można pić nawet 5 filiżanek dziennie, całkiem sporo.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina 14. Fakty przedstawi Magdalena Wojtoń.
2: Mężczyzna podejrzany o zabójstwo swojej matki w Chojnie w Zachodniopomorskiem zatrzymany. Od nowych informacji w tej sprawie zaczynamy fakty. Wielka Brytania z nowym premierem. Uzyskałem właśnie zgodę i zaproszenie od króla do utworzenia nowego rządu, powiedział przed chwilą na Downing Street Andy Burnham. Od dzisiaj utrudnienia na dwóch ważnych drogach w Śląskiem. Na początek najnowsze fakty z Chojna w Zachodniopomorskiem. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o zabójstwo swojej matki. Ciało kobiety znaleziono około godziny 10. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co nowego ustaliłaś?
3: 19-latka udało się zatrzymać w niecałe 3 godziny od momentu znalezienia ciała kobiety. W akcji udział brali policjanci z pionu prewencji, psy tropiące, a teren z powietrza patrolowały drony. Poszukiwania wsparli też funkcjonariusze ze Szczecina. Sprawą zajmie się teraz prokuratura rejonowa w Gryfinie.
2: Wielka Brytania ma nowego premiera. Został nim nowy lider Partii Pracy Andy Burnham, który uzyskał w Pałacu Buckingham formalną zgodę od króla Karola III na utworzenie rządu. No i właśnie wygłosił w siedzibie na Downing Street swoje pierwsze przemówienie w nowej roli. Wielka Brytania musi pokazać światu, że możemy odzyskać naszą stabilizację. I to jest nasze wyzwanie, żeby uczynić politykę lepszą. To make it work better. Mówił Andy Burnham. Wcześniej na ręce monarchy rezygnację złożył ustępujący premier Keir Starmer, który wygłosił z kolei pożegnalne przemówienie na Downing Street. Żyjemy w świecie, w którym nasi wrogowie nie cofną się przed niczym, by nas podzielić. Z powodu naszych wartości, naszej wolności, naszej przyzwoitości oraz, mówiąc wprost, naszego niezachwianego poparcia dla dzielnego narodu Ukrainy. Tak mówił był już premier Keir Starmer. A jakie jeszcze obietnice złożył Brytyjczykom jego następca? Słuchajcie kolejnych faktów. Uwaga kierowcy w Śląskiem, od dzisiaj spodziewajcie się utrudnień na dwóch ważnych drogach regionu. Chodzi tutaj o trasę S1 przy granicy ze Słowacją oraz autostradę A1 w okolicach Piekar Śląskich. Powodem są prace drogowe. Reporter RMF FM Marcin Buczek razem z nami w faktach. Co czeka, Marcinie, kierowców na tych właśnie drogach?
4: Na trasie S1 całkowicie wyłączony z ruchu zostaje tunel między Lalikami i Rajczą. Tam wymieniana będzie nawierzchnia. Do przeprowadzenia remontu wykorzystano fakt, że po słowackiej stronie, także z powodu remontu, zamknięty jest odcinek autostrady D3. Tunel na S1 będzie zamknięty przez 2 najbliższe tygodnie, a kierowcy muszą jeździć objazdami. Natomiast na autostradzie A1 rusza remont uszkodzonego odcinka między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi, który potocznie kierowcy, ze względu na deformację nawierzchni, nazywają falami Dunaju. Na razie naprawiany tam będzie pierwszy 3-kilometrowy fragment. Prace potrwają prawie rok, a w sumie takich fragmentów do naprawy jest na tym odcinku 13.
2: W faktach teraz przełom w badaniach nad grypą.
5: Naukowcy wiedzą już, jak wirus przeprogramowuje nam komórki.
2: W studiu Grzegorz Jasiński. Ponownie,
5: witam,
2: Grzegorzu.
5: Ponownie.
2: To szansa na skuteczniejszą terapię.
5: To ważny krok w kierunku opracowania nowych, precyzyjnych terapii przeciwwirusowych i skuteczniejszych szczepionek. Jak dobrze wiemy, wirusy po wniknięciu do komórki uwalniają swoje RNA, materiał genetyczny zawierający instrukcje do produkcji ich białek. Te białka rozprzestrzeniają się w komórce gospodarza, przejmują jej molekularną maszynerię i wykorzystują ją do produkcji kolejnych kopii wirusa. Naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Hamburgu z grupy profesora Jana Kosińskiego po raz pierwszy opisali bezpośrednie relacje białek wirusa i gospodarza w zakażonych komórkach. To szansa na znalezienie mechanizmu, który na tym etapie zakażenia mógłby pokrzyżować wirusom plany.
2: Kluczem było zastosowanie bardzo nowoczesnych metod.
5: Tak, techniki spektroskopii, która pozwala na analizę oddziaływań białkowych bezpośrednio w zakażonych już komórkach, a także nagrodzonego Nagrodą Nobla algorytmu przewidywania struktur białkowych AlphaFold w sumie doprowadziły do przełomu.
2: Na ponad 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przede wszystkim województwo zachodniopomorskie. Tam nie można kąpać się w 51 miejscach. Wśród przyczyn tych zakazów znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i burze. Pogoda dla wypoczywających i nie tylko na bieżąco w RMF FM, a my z faktami wracamy o 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Trzymajcie się tam nad morzem. Widzę, że lipcopad w natarciu. Będziemy przeganiać te chmury. Obiecuję.

music, baby.

0: W radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: A u nas nowe fakty w sprawie dramatu w rodzinnym domu dziecka spod Szczytna w Warmińsko-Mazurskiem. 56-latek usłyszał zarzuty, chodzi m.in. o znęcanie się psychiczne i molestowanie. Trwa liczenie strat po gradobiciu w gminie Drochusk na Lubelszczyźnie.
2: Postrącało wszystkie owoce.
3: Nie ma nic do uratowania.
1: W piątek w Katowicach rusza 82. rajd Polski. To dzięki byłej podopiecznej rodzinnego domu dziecka spod Szczytna w Warmińsko-Mazurskiem udało się postawić zarzuty 56-latkowi. Jako pierwsi poinformowaliśmy, że mężczyzna będzie odpowiadał za psychiczne znęcanie się i doprowadzenie do innych czynności seksualnych. Do tych informacji dotarł nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co nowego ustaliłeś?
4: Cała sprawa wyszła na jaw w trakcie rozmowy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z jedną z byłych już podopiecznych, która po skończeniu 18 lat mogła opuścić rodzinny dom dziecka. Dziewczyna miała pokazać nagranie wideo, które śledczy określają jako ważny dowód w tej sprawie. Według moich informacji 56-latek ze swoją żoną zajmowali się opieką od kilkunastu lat. Mieli łącznie około 20 podopiecznych. 9 w ubiegłym tygodniu trafiło do innych opiekunów.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów w pobliżu Jasła na Podkarpaciu. Tam na drodze numer 73 policja kieruje ruchem. Utrudnienia także na drodze ekspresowej S6 w Pomorskiem. W Bożym Polu Małym ciężarówka wypadła na pas rozdzielający jezdnię. Zablokowany jest pas w kierunku Lęborka. Zboże nie nadające się do zbiorów. Owoce postrącane z drzew, uszkodzone dachy. To jest krajobraz po niedzielnym gradobiciu w gminie Drochusk na Lubelszczyźnie, tuż przy granicy z Ukrainą. Dzisiaj trwa tam szacowanie strat, a mieszkańcy próbują zbierać to, co jeszcze nadaje się do przetworzenia.
2: Postrącało wszystkie owoce.
3: Wszystko drzewo połamane.
5: Czyli te wiśnie, które pani teraz płucze, to postrącane przez grad.
3: Przez grad to nierwane.
5: Owoce pod drzewem.
3: Pod drzewem leżą.
6: Ludzie stratni są i zboże, nie zboże, wszystko wyłożyło.
7: To cały ogród zniszczony. Ogórki, cukinia.
6: Nie ma zawiązków, ogórków nie będzie.
5: Z ziemniaków nic nie będzie?
3: No nie, już w łodzie stoją złamane krzaki, jak będzie słońce przypieczy. Gdzie tam nie ma nic do uratowania.
1: Usłyszał w okopach i w Wólce Okopskiej reporter RMF FM Dominik Smaga. Największe zmiany od 40 lat w polityce i gospodarce, zapowiedział nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. Jedną z nich ma być silniejsze niż do tej pory wspieranie brytyjskiego przemysłu i 10-letni plan rozwoju. Pomożemy ludziom dobrze żyć, budując bardziej prewencyjne państwo, inwestując w sukces ludzi zamiast płacić za porażki. Wkrótce przejdę przez drzwi za mną i wydam swoje pierwsze polecenie, aby zakończyć bezdomność na ulicach naszego kraju.
8: To end rough sleeping in our country.
1: Zapowiedział nowy szef rządu i dodał, że opiekę nad ludźmi postawi w centrum wszystkiego, co robi. W centrum zainteresowania kibiców prędkości i adrenaliny na pewno będzie zbliżające się to wydarzenie. W piątek w Katowicach rusza 82. rajd Polski. Zgłosiło się do niego prawie 150 załóg. Przez 3 kolejne dni rywalizować będą na drogach województwa śląskiego.
9: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jakie są?
10: Właśnie trudno jest je scharakteryzować, ponieważ czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami, też fragmenty szerokiej drogi. Także to jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
1: Oby też pogoda dopisała. Z kierowcą rajdowym Jakubem Matulką rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Tutaj burzowo i deszczowo na północy kraju. Słoneczko pojawia się trochę za chmurami, ale jeżeli chodzi o południe i południowy wschód, to tego słońca jest troszeczkę więcej. Z tego co widzę, okolica Olsztyna, Szczecina, tam może w tej chwili padać i grzmieć. A jeśli chodzi o temperaturę, 21 stopni w Kielcach, 23 w Lublinie, 17 w Bydgoszczy, 17 w Koszalinie i 21 stopni Celsjusza we Wrocławiu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: A ktoż to taki wrócił do nas opalony? Dzień dobry. No właśnie...

tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie Magdalena Wojtoń, witamy Madziu.
2: Zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Szczątki odnalezione w lesie w Lisinach w Kujawsko-Pomorskim to może być Jowita Z, zaginiona 2 lata temu kobieta. YouTuber znany jako Stu może być wydany Polsce, zdecydował sąd w Londynie. Mężczyzna jest podejrzany o przestępstwa seksualne wobec nieletnich. W Hiszpanii są już piłkarscy mistrzowie świata. Za moment też propozycja wakacyjna, wycieczki na górę parkową w Krynicy Zdroju. Wiele na to wskazuje, że odnaleziono szczątki zaginionej 2 lata temu Jowity Z, mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. W lesie w Lisinach w Kujawsko-Pomorskim natrafiono na szkielet, który może należeć do poszukiwanej kobiety. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, gdzie konkretnie znaleziono szczątki?
3: Znajdowały się kilkaset metrów od domu Jowity Z w pobliżu drogi, którą 2 lata temu 30-latka rowerem wracała z pracy. Natrafili na nie dwaj mężczyźni, którzy zbierali grzyby, mówiła prokurator Kręcicka.
4: Grzybiarze ujawnili wystającą z ziemi kość. Na tym etapie postępowania jedynie wstępnie możemy przyjąć, że istnieje prawdopodobieństwo, iż znalezione przez te przypadkowe osoby szczątki ciała ludzkiego należały do zaginionej Jowity Z.
3: Te odnalezione szczątki trafiły teraz do ekspertyz. Jowita Z ostatni raz widziana była w lipcu 2024 roku, gdy rowerem wracała z pracy drogą z Rojewa do Lisin. W akcję poszukiwań kobiety zaangażowane były ogromne siły. Policjanci, strażacy, okoliczni mieszkańcy, a także przedstawiciele różnych fundacji. Wtedy udało się odnaleźć tylko jej rower.
2: Sąd w Londynie zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stuart KB, znany jako Stu, może zostać wydany Polsce, poinformowały brytyjskie media. Polska domagała się jego ekstradycji, bo mężczyzna jest podejrzany o popełnienie przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Chodzi tutaj o aferę znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku, kiedy inny youtuber, Sebastian Wardenga, opublikował materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. Stu został aresztowany w 2023 roku. Brytyjski sąd zgodził się na jego ekstradycję, ale mężczyzna odwołał się od tej decyzji. Przekonywał, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną. Sąd w Londynie odrzucił jednak te argumenty.
5: To fakty RMF FM. Czas na raport z dróg.
2: Na trasie S11 w pobliżu węzła Głodowa w Zachodniopomorskiem auto uderzyło w bariery. Tam zablokowany jest pas w kierunku Szczecinka. Utrudnienia także w Deszcznie na trasie S3, to jest w Lubuskiem. Tam auto uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Skwierzyny. Hiszpańscy mistrzowie świata w piłce nożnej wrócili do kraju, a resztę dnia wypełnią im oficjalne spotkania z królem i premierem, przejazd odkrytym autobusem ulicami Madrytu oraz feta z udziałem kibiców. Jak informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, kibice nie tylko hiszpańscy świętują też w USA.
6: Strefy kibice od pierwszych dni mistrzostw wypełniały się tysiącami fanów, a wczoraj podczas finału przeżywały oblężenie. Przez miesiąc kibicowali tu imigranci z wielu państw swoim drużynom. Kibicowali też Amerykanie swojej drużynie, nim nie odpadła z turnieju. Myślę, że było naprawdę dobrze. Uważam, że Stany Zjednoczone to dobre miejsce do organizacji takich wydarzeń jak Mistrzostwa Świata. Wydaje mi się, że wszyscy dobrze się bawili i ogólnie panowała bardzo pozytywna atmosfera. Podsumowując, był to naprawdę udany turniej i cieszę się, że mogłem oglądać te mecze, powiedział mi jeden z kibiców.
2: A my w dzisiejszych faktach RMF FM będziemy relacjonować mistrzowską fetę w Madrycie. Co poniedziałek zabieramy Was na najciekawsze kolejowe szlaki. Dzisiaj tory zaprowadziły nas na górę parkową w Krynicy Zdroju. To jest najstarsza kolej linowo-terenowa w naszym kraju i co ważne, zachowano oryginalne wagoniki z 1937 roku. Jednym z nich na szczyt wraz z Pauliną Gwiazdą z polskich kolei linowych wjechał nasz reporter Maciej Pałachicki.
7: Tą niesamowitą kolejką przenieśliśmy się w zupełnie magiczny świat.
8: Jesteśmy teraz na szczycie na górnej stacji kolei. To jest nasza magiczna polana muzyki i światła, gdzie możemy się przespacerować, zrelaksować, pooglądać piękne widoki. Mamy tutaj wspaniałe rzeźby kwiatowe, z których wydobywają się również dźwięki rodem z lat 30.
7: Czyli możemy poczuć się jak kuracjusze, którzy przyjeżdżali tutaj do wód.
8: Tych kuracjuszy jest u nas sporo. Chłoną po prostu całymi sobą piękno tej naszej góry parkowej.
7: A gdyby nie ta kolejka, no to by nie mogli tego wszystkiego chłonąć.
8: Zgadza się, ale na szczęście mamy odnowioną kolej, mamy też dużo nowych atrakcji. Możemy przenieść się jeszcze bardziej do lat 30., ale możemy odkryć teraz ich tą szaloną stronę.
7: No to ja już nie mogę się doczekać.
2: Jeżeli planujecie wakacje na południu Polski, to warto dopisać górę parkową w Krynicy do swojej listy miejsc do odwiedzenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Jeśli na przykład już na wtorek najbliższy wpisaliście Górę Parkową na listę swoich marzeń takich wakacyjnych, no to bardzo proszę, sprawdzam. Jutro przelotnie popada na południu, ale tak delikatnie, tak samo na Dolnym Śląsku, natomiast no, rozkładanie leżaka na północnym zachodzie to będzie sama przyjemność, bo jutro zero deszczu i tam na pewno sprzyjające warunki do odpoczywania. Burze, uwaga, na północnym wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: To teraz mega opcja na wzbogacenie się. 1 000 000 zł czeka w jednym z sejfów.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: A w studiu faktów Magdalena Wojtoń ponownie. Witamy.
2: Zapraszam. Śmiertelny wypadek koło Nieradza w Zachodniopomorskiem. Jedna osoba zginęła w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Bakterie salmonelli były w naleśnikach z twarogiem i brzoskwiniami. To nimi zatruły się dzieci z trzech przedszkoli w Limanowej i okolicznych miejscowościach w Małopolsce. Nie żyje legenda angielskiego futbolu. Kevin Keegan miał 75 lat. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dziesiątce w pobliżu Nieradza w Zachodniopomorskiem. Tam między Piecnikiem a Toporzycami w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba. Ta trasa jest zablokowana w obu kierunkach. To jest niebezpieczne popołudnie na drogach tego regionu. Najnowsze informacje o wypadkach i utrudnieniach zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
3: Na trasie S6 w kierunku Gdańska samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w bariery. Na S3 za węzłem Gryfino w kierunku Szczecina zderzyły się dwa auta. Nikt nie został poszkodowany, ale na razie przejazd możliwy jest tylko jednym pasem. Duży ruch również na autostradzie A6, głównie przy węzłach w kierunku morza. Do godziny 19 w całej północnej części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami. Prognozowane są też silne opady deszczu, wiatr w porywach do 70 km na godzinę i miejscami grad.
2: Po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na trasie A1 w pobliżu Knurowa zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. To naleśniki z twarogiem i brzoskwiniami były przyczyną zatrucia salmonellą dzieci z trzech przedszkoli w Limanowej i okolicznych miejscowościach w Małopolsce. Jak potwierdził sanepid, z powodu zakażenia 22 maluchów trafiło do szpitala. Nadal przebywa tam trójka z nich. Stacja pobrała kolejne próbki żywności i dopiero po otrzymaniu wyników badań zdecyduje, kto powinien ponieść karę za to zatrucie. Zmarł legendarny angielski piłkarz Kevin Keegan. Były napastnik i trener walczył z nowotworem. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM razem z nami w faktach.
4: Jestem.
2: Patryku, Keegan to jedna z wyrazistych piłkarskich postaci lat 70.
4: Tak, dwukrotnie nagrodzono go złotą piłką, a ta nagroda w tamtych czasach nie trafiała do przypadkowych piłkarzy. Keegan odbierał ją jako zawodnik niemieckiego HSV. Wcześniej przez lata występował w Liverpoolu, a po powrocie z Niemiec także w Southampton czy Newcastle. Przez pewien czas był także kapitanem angielskiej reprezentacji. No i co też jest, myślę, istotne, był już w tamtych czasach piłkarzem celebrytą. Charakterystyczna fryzura, charyzma, częste wizyty w telewizji, duża popularność. No i Keegan w tym czasie nagrał nawet piosenkę. Utwór w 1979 roku trafił nawet na listy przebojów w kilku europejskich krajach. Kevin Keegan miał 75 lat.
2: Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynęło zażalenie opozycjonisty z okresu PRL-u Edwarda Nowaka. Sąd oddalił wcześniej jego protest w sprawie referendum, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Jeżeli zażalenie dotrze do sądu apelacyjnego, będzie on miał 30 dni na podjęcie decyzji. Do tego czasu najprawdopodobniej nie poznamy daty przedterminowych wyborów w Krakowie. Przypomnijmy, 24 maja w referendum krakowianie odwołali prezydenta. Miastem rządzi teraz komisarz Stanisław Kracik. Zmiany klimatyczne mogą silnie przyspieszyć ewolucję ptaków. Wyniki badań wykorzystujących sztuczną inteligencję przynosi Grzegorz Jasiński.
5: Witam ponownie.
2: Witamy cię serdecznie. Przeanalizowano, Grzegorzu, szkielety aż 2000 gatunków ptaków.
5: Tak, z pomocą zaawansowanych algorytmów AI i specjalistycznych kamer naukowcy byli w stanie przeanalizować ponad 170 tysięcy pomiarów ptaków z rzędów rublowych. Dzięki temu udało się prześledzić ewolucję kształtu ich ciała na przestrzeni ostatnich 45 milionów lat. Okazało się, że nie przebiegała jednorodnie, bardzo przyspieszyła 35 milionów lat temu, kiedy Ziemia doświadczyła gwałtownego ochłodzenia klimatu. Kolejne spowolnienie ewolucji nastąpiło 15 milionów lat temu, co również zbiegło się z ważnymi zmianami geologicznymi i klimatycznymi. Przy okazji ustalono, że gatunki zamieszkujące obszary o większych wahaniach temperatury i bardziej ekstremalnych warunkach klimatycznych ewoluują szybciej niż te żyjące w pobliżu równika. Ta wiedza powinna pozwolić lepiej przewidywać zmiany, które mogą towarzyszyć obecnym zmianom klimatycznym.
2: Ewolucję informacji śledzimy na bieżąco w faktach. Na kolejne zapraszamy o 18:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: To
1: tak w poszukiwaniu wakacyjnego słońca udało mi się znaleźć chociaż skrawek. Jutro faktycznie rejon bez deszczu to północny zachód kraju. Reszta niestety z przelotnymi opadami i na groźne burze trzeba się przygotować w rejonach Trójmiasta, Warmii, Mazur, ale też może na Podlasiu być dość intensywnie, do 21 stopni na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Czy tydzień urlopu wystarczy? Macia?
2: Nie.
1: Nie, dziękuję bardzo.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń przy mikrofonie, witamy.
2: Jutro w ukraińskiej Odessie dzień żałoby. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak. Na Lubelszczyźnie liczenie strat po gradobiciu.
3: Wymuciło wszystko, co tylko było dookoła.
2: Tak jest m.in. we wsi Zamieście. Utrudnienia na linii M1 warszawskiego metra. Pociągi kursują w dwóch pętlach. A na koniec faktów o tych, którzy pracują wtedy, kiedy większość ludzi ma wakacje. Jutro w Odessie dzień żałoby. Taką decyzję podjęły władze tego miasta na południu Ukrainy po rosyjskim ataku, w którym zginęły 3 osoby, a 6 zostało rannych. Krzysztof Zasada śledzi doniesienie od naszych wschodnich sąsiadów. Krzysztofie, co było celem tego rosyjskiego nalotu?
4: Eksplozje całkowicie zniszczyły prywatne przedsiębiorstwo. Pożar strawił budynki i sprzęt znajdujący się na terenie firmy. Wstępnie wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych. Rosjanie w ciągu dnia zaatakowali też obwód zaporoski. Tam pociski artyleryjskie trafiły w budynek szpitala. Rannych jest kilka osób. Z kolei 2 osoby zginęły, a 15 zostało rannych w ataku na Pawłochrad. Na dzielnicę mieszkalną w tym mieście w obwodzie Dniepropetrowskim armia Putina zrzuciła lotniczą bombę kierowaną. Krater po eksplozji ma 2 metry głębokości.
5: Swist, 4 sekundy.
4: Usłyszałem świst, a po 4 sekundach rozległ się wybuch, potężny wybuch. Wszystko latało w powietrzu.
5: Konkretnie, конечно, все летило.
4: Mówił mieszkaniec zniszczonego 4-piętrowego bloku. Celem rosyjskiego wojska były też obwody charkowski i chersoński. W sumie w dzisiejszych atakach na Ukrainę rannych zostało kilkadziesiąt osób.
2: Mieszkańcy przygranicznej gminy Dorochusk na Lubelszczyźnie liczą straty po wczorajszej nawałnicy, która zniszczyła uprawy i uszkodziła domy. Najwięcej szkód, deszcz i wiatr wyrządziły na polach i w sadach. Część gospodarstw nie zbierze w tym roku nic. Tak jest m.in. we wsi Zamieście, która ucierpiała szczególnie mocno w czasie nawałnicy, trwającej zaledwie kwadrans.
3: Bardzo silny opad gradu poszedł, jak śliwki grad był.
6: Grad zniszczył uprawy.
3: Wymuciło wszystko, co tylko było dookoła.
6: No ziemniaki, wszystkie uprawy, kukurydza dwumetrowa i ścięta.
7: Kukurydów nie ma nic.
3: Nie ma nic.
6: Słabo jest.
8: Zboże też zniszczone.
9: Ponad 50% ziarna leży na ziemi.
10: No nie do zebrania już.
11: Zbiorów nie będzie.
12: Nie ma bo.
8: Wiśnie już wszystkie opadły, jabłka również, warzyw już praktycznie nie ma.
3: Tako zmyło, zmierzyło, koniec.
2: Usłyszał od mieszkańców Zamieścia reporter RMF FM Dominik Smaga. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do komendanta głównego policji o wyjaśnienie powodów interwencji funkcjonariuszy podczas zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału. W ubiegły wtorek policję wezwało 2 sędziów wybranych do Trybunału przez Sejm, ale nie wpuszczonych do budynku. W piśmie do komendanta głównego policji prezes Bogdan Święczkowski przypomniał, że jako część władzy wykonawczej policja nie ma kompetencji do decydowania, kto może brać udział w zgromadzeniu sędziów Trybunału. Utrudnienia w warszawskim metrze z powodu bagażu wyrzuconego na torowisko. Pociągi linii M1 kursują w 2 pętlach: Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Z ruchu wyłączone są stacje Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał. Chce nagłośnić problem spożywania alkoholu w ciąży i pomóc jednej z fundacji. Tak mówi Jacek Pałubicki, aplikant prokuratorski i podróżnik, który płynie w pław Wisłą od ujścia Przemszy do Bałtyku. Dziś dotarł do Krakowa. Na pomoście Wodnego Komisariatu Policji na wysokości Salwatora czekał na niego nasz reporter Maciej Sołtys.
13: Panie Jacku, po co to wszystko?
14: Przesłanie tej akcji to jest nie pij za mnie. To jest motto kampanii informacyjnej organizowanej przez Fundację Mały Książę, ponieważ ta nasza zbiórka charytatywna, to nagłaśnienie tego wszystkiego nie tylko sprowadza się do tego, żeby zdobyć pieniądze, ale również ma znaczenie dlatego, żeby uświadamiać ludzi, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Chcielibyśmy, żeby nie tylko pomóc tym dzieciom, które już są, ale też zapobiegać temu, żeby dzieci, które będą się rodziły, nie miały tego schorzenia, ponieważ jest ono nieuleczalne. To jest zaburzenie neurorozwojowe, nieuleczalne. Ile jeszcze przede mną? Szlak żeglugowy Wisły ma 942, czyli jakby tak policzyć, 33, jeszcze 867 km.
2: Koniec swojej podróży Jacek Pałubicki planuje nie później niż 9 sierpnia u ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego. Są takie zawody i tacy ludzie, bez których wakacje mogłyby nie być w pełni udane. Gdy rodzice są w pracy, a przedszkola są zamknięte, ktoś musi zajmować się dziećmi. No i tutaj wkraczają oni, animatorzy i playworkerzy, tak to się nazywa, którzy czuwają nad tym, żeby dzieci się nie nudziły, no i były bezpieczne.
15: To misyjny zawód, trudna praca, ale ma bardzo dużo dobrych stron. Poczucie spełnienia zawodowego. to ze względu na pracę z dziećmi i my czerpiemy z tego przyjemność, że możemy dzieciom udostępniać, dostarczać takie miejsce, w którym mogą bawić się pod naszą opieką.
2: Mówiła Dominika Serafin z Rezerwatu Dzikich Dzieci w Lublinie. Dzisiaj w Faktach do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Ja bardzo dziękuję za uwagę, życzę Wam spokojnego wieczoru, a fakty za godzinę przedstawi Mateusz Bożek. Do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

nowe Rusty Latte od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem, witam.
2: Czas na najnowsze fakty punktualnie o 19:00. Posłuchajmy.
1: Zapraszam. Policji udało się zatrzymać mężczyznę, który w Warszawie nożem zaatakował 55-latka. Szczegóły tej sprawy zna reporter RMF FM. Kierowcy, dla was ważne informacje z Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach podpowiadamy też, które miejsca warto odwiedzić w wakacje. Policja zatrzymała nożownika z warszawskiego Powiśla. W ręce śródmiejskich funkcjonariuszy wpadł mężczyzna podejrzany o ciężkie zranienie 55-latka. Do zdarzenia doszło około południa w jednym z bloków. Krzysztof Zasada zbiera dla nas szczegółowe informacje. Witaj, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Gdzie zatrzymano napastnika?
3: Po kilkugodzinnych poszukiwaniach mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy w centrum Warszawy. Wcześniej uciekł z mieszkania, w którym zaatakował swego znajomego i porzucił nóż. Jutro ma być przesłuchany. Najpewniej usłyszy zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany 55-latek jest w szpitalu. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, obaj mężczyźni dobrze się znali. Powodem ataku była kłótnia, do jakiej doszło między nimi.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku trzech samochodów na Krajowej 74 w Makoszynie w Świętokrzyskiem. To odcinek Kielce-Opatów. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Uwaga na fałszywe złoto na portalach ogłoszeniowych. To ostrzeżenie dla tych, którzy chcą kupić złoto inwestycyjne z drugiej ręki. Oszuści oferują podrobione sztabki i fałszywe dokumenty sprzedaży, które przypominają te z autoryzowanych punktów. Przed procederem ostrzega Mennica Polska, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Oszuści, chcąc uwiarygodnić transakcje, prezentują sfałszowane paragony. Przypominają one dokumenty sprzedaży wystawiane przez Mennicę Polską i mogą wzbudzić zaufanie kupujących. Trudno też rozpoznać gołym okiem, czy sztabka jest ze szlachetnego kruszcu. Dlatego paragon albo faktura nie powinny być dla nas dowodem autentyczności. W razie wątpliwości można skontaktować się z mennicą i zweryfikować dokumenty. Szczególnie powinni uważać ci, którzy planują zakup od osób prywatnych za ceny znacznie niższe niż te obowiązujące na rynku.
1: Koszyk w dłoń i prosto w pole. Samozbiory to świetny sposób na świeże owoce czy warzywa, niższe ceny i dzień na łonie przyrody. Z taką ofertą wychodzi do klientów coraz więcej sadowników, oszczędzając w ten sposób na kosztach zatrudnienia i magazynowania. Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska odwiedziła dziś morelowy sad w Wiszni Małej.
5: Obok mnie pani Krystyna i pan Ryszard, którzy przyjechali sami do sadu, żeby pozrywać morele prosto z drzewa. Udało się coś znaleźć?
6: Udało.
5: Dlaczego przyjeżdżacie w ogóle w takie miejsce? Większość ludzi robi takie zakupy w sklepie.
6: Lubimy spacerować, lubimy chodzić.
7: I co jeszcze lubimy?
5: Gimnastykę, można powiedzieć, bo pewnie można. Trochę trzeba się powyginać,
8: trzeba,
5: żeby sięgnąć.
8: Trzeba wchodzić na drzewo, trzeba trzepać tym drzewem, tak jak goryl. Tak?
9: To nagrywa.
5: To się stare czasy mogą przypomnieć, prawda?
8: No. Jest różnica w smaku, i zwłaszcza jak się znajdzie taką w trawie i z tą trawą się zje. To jest dopiero coś.
1: A więc na zdrowie.
10: Wakacje z RMF FM.
1: W wakacje zabieramy was w faktach w podróż po najciekawszych kolejowych szlakach. Maciej Pałachicki wybrał się koleją linowo-terenową na Górę Parkową w Krynicy Zdroju. Oryginalne wagoniki wyprodukowała w 1937 roku szwajcarska firma Von Roll. Tymi wagonikami pasażerowie przenoszą się do szalonych lat 30., o których reporterowi RMF FM opowiadała Paulina Gwiazda z Polskich Kolei Linowych.
11: Każdy może się przenieść do tych lat 30. i zobaczyć, jak to tam naprawdę było.
12: Wodo, Jan Kiepura i wiele innych sław tamtych czasów. I co najlepsze, my możemy wcielić się w ich rolę.
13: No i oczywiście nie byłoby lat 30. bez muzyki lat 30.
12: Tutaj mamy roztańczoną dekadę, gdzie możemy nauczyć się Charlestona, swingu i poczuć się jak prawdziwa gwiazda estrady tamtych lat.
13: No i tu wracamy do Krynicy lat 30. i już proszę bardzo, kolejka, jak widać na zdjęciu, jeździła.
12: Tak, mamy tutaj porównanie, możemy zobaczyć, jak wyglądało to w tamtych latach, a jak wygląda to w latach dzisiejszych?
13: Wszystko się zmieniło wokół, a kolejka ciągle taka sama.
12: I na tym polega piękno tego miejsca.
14: A jeszcze muzyczka. Kolejką przejazd jest super. W ogóle Krynica jest wspaniała.
1: A jeśli wy chcielibyście nauczyć się Charlestona, koniecznie zajrzyjcie do Krynicy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: No, pogodny.
16: Pogodny?
15: Pogodny Mateusz.
16: Pogodny, no właśnie.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
2: Za każdego zabitego żołnierza Iran poniesie ogromne, dużo gorsze konsekwencje, grozi Donald Trump. Amerykańska armia szykuje się do kolejnych bombardowań na cele w Iranie. W Madrycie tymczasem, stolicy Hiszpanii, wielkie powitanie mistrzów świata w piłce nożnej. A na koniec w faktach o zawodach, bez których wakacje nie działają. Za każdym razem, gdy Iran zabija amerykańskiego żołnierza, poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje, zagroził prezydent USA Donald Trump. Armia Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do kolejnych ataków na ten kraj. Będzie to już 10. noc amerykańskich bombardowań z rzędu. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żukowski.
3: Dzień dobry. Na rozkaz prezydenta USA Amerykanie mają uderzyć w cele na terenie Iranu, by osłabić zdolność bojową Teheranu. Choć Donald Trump od tygodni powtarza, że Iran stracił zdolność bojową lub prawie stracił, to ostatnie ataki Iranu na amerykańskie cele w regionie wskazują na coś zupełnie innego. Kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy doznało obrażeń w ubiegłym tygodniu w wyniku 3 irańskich ataków na siły USA w Jordanii. Uszkodzonych zostało również kilka śmigłowców, przekazał dzisiaj New York Times. W ostatnich dniach zginęło 3 amerykańskich żołnierzy. Wiemy, że Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe, myśliwce F-16 z Niemiec oraz F-35 stacjonujące w Wielkiej Brytanii. Amerykańscy komentatorzy podkreślają, że ponowny wybuch konfliktu na pełną skalę to kwestia dni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: W Madrycie wielkie powitanie mistrzów świata. 2 razy byliśmy w finale mundialu. 2 razy zdobyliśmy tytuł. Dziękuję wszystkim, mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez, przyjmując piłkarską reprezentację kraju w siedzibie rządu. I życzył, by za 4 lata sytuacja się powtórzyła. Wczoraj w finale mundialu w dogrywce meczu La Roja pokonali pewnie Argentynę 1-0. Emocje w Hiszpanii były ogromne. Jak podała hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych, sejsmografy rozmieszczone w całym kraju odnotowały, że podczas meczu 3 razy zadrżała ziemia, a powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców. Jak dziś fani witają mistrzów, usłyszycie za chwilę w faktach sportowych. Mają monitorować poziom wody w kanałach deszczowych i pozwolą służbom szybciej reagować podczas intensywnych opadów. Kraków chce zamontować 20 nowoczesnych poziomierzy. Urządzenia pojawią się w newralgicznych punktach kanalizacji, tłumaczy naszemu reporterowi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
4: Sonda będzie na takim wysięgniku, będzie badać po prostu, jak ten poziom wód się podnosi, zmienia, natomiast radar będzie wysyłał te dane. Poziomierze radarowe, one są już coraz częściej standardem w polskich miastach, to jest Warszawa, Bydgoszcz, tam gdzie są rzeki, Gdańsk, ale też na przykład Bytom, i dają obraz, jak wygląda, jak zachowuje się woda podczas deszczy nawalnych w zamkniętych kanałach deszczowych.
2: Trwa przetarg. Urządzenia mają zostać zamontowane jeszcze w tym roku.
5: Lato z RMF FM.
2: W faktach znów zaglądamy przez ramię ludziom, dzięki którym dzieci mają udane wakacje. A mowa o animatorach zabaw. Taka ekipa pracuje m.in. w rezerwacie dzikich dzieci w Lublinie. To nie jest praca dla wszystkich, mówi nam Damian Mika.
6: Trzeba pracę kochać.
7: To łatwa praca?
6: Czy jest łatwa? Tutaj trzeba mieć na pewno uważność wielką, skupienie.
7: Oczy dookoła głowy?
6: Dokładnie tak, aby dzieci były bezpieczne, bo to jest podstawa.
7: Co daje praca z dziećmi?
6: To chyba głównie, że właśnie nie mają pozarzucanych jakichś swoich torów myślowych, i to, że dzieci łamią schematy, wchodzą na granice, w związku z czym uczą także asertywności nas.
7: Dobrze się pan Damian spisuje?
8: Tak. Tu można spędzić bardzo fajnie dzień, a nie siedzieć przed telewizorem i oglądać bajki.
2: Praca nie dla wszystkich, ale jak słychać, sprawia ogromną radość. Z animatorami i ich podopiecznymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Witaj, oddaję głos.
11: Dobry wieczór. Mistrzowie świata wrócili do domu. Hiszpańscy piłkarze po południu wylądowali w Madrycie. No i zajęli się zabawą, ale też przede wszystkim chyba obowiązkami. Spotkanie z królem, spotkanie z premierem, przejazd odkrytym autokarem ulicami miasta, który właśnie trwa. No a piłkarzom wszędzie właściwie towarzyszy ta sama kibicowska piosenka. O, teraz na drużynę na Plaza Decibeles oczekują już tysiące fanów. Ci, którzy chcieli zająć najlepsze miejsca, są tam od kilku godzin. Przypomnę, Hiszpanie mistrzami świata zostali po raz drugi w historii. W Stanach Zjednoczonych powtórzyli sukces z RPA sprzed 16 lat. W świecie futbolu dziś także pożegnanie legendy. Zmarł Kevin Keegan, były piłkarz i trener. Sukcesy odnosił z Liverpoolem czy niemieckim HSV. Dwukrotnie zdobył złotą piłkę. Jako trener uratował przed spadkiem do trzeciej ligi Newcastle United. Później wprowadził drużynę do Premier League i dwukrotnie sięgnął z nią po wicemistrzostwo. Był także selekcjonerem reprezentacji Anglii. Keegan chorował na nowotwór, miał 75 lat. Zuza Witych chce zostać olimpijką. Marzenie narciarki od niedawna jest całkiem realne, bo jak już wiemy, jej dyscyplina, czyli freeride, zadebiutuje na kolejnych zimowych igrzyskach. A jak zaplanować takie zawody? No to jest akurat trudne, bo freeride w dużej mierze zależy od pogody.
12: My na przykład mamy troszeczkę ruchome daty zawodu, mamy tak zwane okno pogodowe, gdzie na dzień, na dwa dni przed jest ten pewniak. Teamy meteorologów, którzy są w stanie przewidzieć na te parę dziesiąt godzin przed dokładną godzinę rozpoczęcia zawodu, no ale rzeczywiście, nie wiem, no na rok do przodu ciężko będzie znaleźć ten jeden dzień.
11: Tłumaczyła Zuza Witych. Całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Niezmiennie

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Fem, które przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
2: A na początek referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Mimo że wniosku prezydenta jeszcze nie ma, Senat już zapowiada jego odrzucenie. W faktach również o zmianach w rządzie Wielkiej Brytanii ogłosił je nowy premier Andy Burnham. A w faktach sportowych eliminacje do piłkarskiej Ligi Mistrzów. O awans powalczą również polskie kluby. Senat nie wyrazi zgody na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek Karola Nawrockiego ma być przedstawiony w tym tygodniu. Już teraz jednak wiadomo, że senacka większość go odrzuci. Z najnowszymi ustaleniami w tej sprawie Tomasz Skory, skąd pewność, że wniosek nie znajdzie szerszego poparcia?
3: Rozmawiałem z przedstawicielami wszystkich ugrupowań koalicji i nikt nie miał w tej sprawie wątpliwości. Oficjalne decyzje oczywiście jeszcze nie zapadły, ale nawet nie znając treści pytania, jakie chce Polakom zadać prezydent, koalicjanci chcą po prostu wziąć odwet za wetowanie swoich nawet ograniczonych do minimum ustaw. Nieoficjalnie chcą też wytknąć Karolowi Nawrockiemu chęć zbijania kapitału politycznego. Poważniejszym argumentem jest jednak to, że polityka klimatyczna i system handlu emisjami ETS to sfera działania całej Unii Europejskiej, a jej kwestionowanie w referendum byłoby jasną zapowiedzią polexitu, na co Polska nie może sobie pozwolić. Przeprowadzenie prezydenckiego referendum wymaga zgody Senatu, który już raz jej Karolowi Nawrockiemu odmówił. Wiele wskazuje na to, że zrobi to i kolejny raz.
2: Zmiany w rządzie Wielkiej Brytanii. Nowy premier Andy Burnham przedstawił najważniejszych członków swojego gabinetu. Ministrem finansów będzie John Healey, a nowym szefem brytyjskiego resortu dyplomacji zostanie mający polskie korzenie Ed Miliband. To zaszczyt zostać poproszonym przez premiera do objęcia tego stanowiska, mówił Miliband. Shabana Mahmood pozostanie z kolei szefową resortu spraw wewnętrznych. Dodam jeszcze, że Andy Burnham to już 7. premier Wielkiej Brytanii w ciągu 10 lat. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuca propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Jej kandydaturę wysunął premier Peter Modzior. Nie czuję się na siłach, by wziąć na siebie odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Nie mogę przyjąć tego zaproszenia, oświadczyła szachistka w mediach społecznościowych. Docenia natomiast gest premiera, który mimo decydującej siły parlamentarnej swojej partii poprosił o objęcie urzędu bezpartyjnego kandydata. Były prezydent Węgier Tamás Szuljok podpisał w sobotę poprawkę do konstytucji, która kończy jego kadencję jako głowy państwa. Deputowani muszą wybrać jego następcę w ciągu 30 dni.
4: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
2: Polski przemysł notuje coraz lepsze wyniki. W czerwcu produkcja w tym sektorze gospodarki wzrosła o ponad 7,5%, licząc rok do roku. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy to optymistyczne dane?
5: Analitycy mogą powiedzieć: wreszcie. Dawno nie było tak dobrego odczytu z rynku. Rynku, który od lat przeżywa mocne spowolnienie. W rzeczywistości jednak wynik ten może być nieco na wyrost. Pomógł kalendarz. To dane za czerwiec, a w tym roku miesiąc ten miał o 1 dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. W statystyce 1 dzień ma ogromne znaczenie. Inny ważny czynnik to utrzymujący się jeszcze efekt programu SAFE. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, to od choćby pojazdy opancerzone czy czołgi, wzrosła rok do roku o 25%. To nieco poprawia ogólny wynik. W dół dane o przemyśle ciągną 3 branże. Produkcja wyrobów tytoniowych, tekstylnych, a więc odzież i obuwie, a także produkcja mebli. Tu znowu widzimy spadek produkcji.
2: Tyle Igor Skrzypek, a za chwilę ze świata ekonomii przeniesiemy się do świata sportu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
8: Aleksander Balcerowski rozwiązał kontrakt z Unicają Malaga. Nasz koszykarz według hiszpańskich mediów prowadzi rozmowy kontraktowe z Barceloną. Skoro odchodzi z klubu z Malagi, być może niebawem przeniesie się do Katalonii. Nasze piłkarskie kluby zaczynają jutro przygodę z europejskimi pucharami. Na początek dwie drużyny w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z duńskim Aarhus. No, podchodzimy do tego meczu w normalny, naturalny sposób. Myślę, że najmądrzejszą taktyką jest to, by iść w tych eliminacjach krok po kroku. To jest dwumecz, zagramy tu, a później także u siebie. Nie możemy myśleć o tym, co dalej, tylko skupić się na tym, by wyeliminować przeciwnika, mówił kapitan Lecha Mikael Iszak. Do gry przystąpi też Górnik Zabrze, to będzie wyjazdowy mecz z Fenerbahce Stambuł. W Oklahoma City rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w slalomie kajakowym. Naszą największą nadzieją na medale jest Klaudia Zwolińska, która w poprzednim sezonie na takiej właśnie imprezie potrafiła zdobyć aż 3 złote krążki. Dziś w próbie czasowej w krosie miała 16 rezultat.
9: Rzeczywiście chciałabym celować wyżej, ale myślę, że dużo mnie nauczy ten start przed kolejnymi startami. Mocno mi się nie kleiło, tak jak mówimy po naszemu, więc mam trochę taką nauczkę, no i może dobrze.
8: Opowiadała Zwolińska. Rajdowcy kończą przygotowania do rajdu Polski. W tym roku będzie to runda Mistrzostw Europy. Po wielu latach impreza przeniosła się na Śląsk, zatem rywalizacja będzie odbywać się na asfaltowych odcinkach specjalnych.
10: Staram się cieszyć każdym rajdem, a zwłaszcza rajdem, który jest rozgrywany na, można powiedzieć, moich rodzinnych odcinkach specjalnych, chociaż nie jeżdżę na tych odcinkach specjalnych od wielu lat, ale właśnie tutaj zaczynałem swoją karierę.
8: Tak mówił jeden z naszych faworytów, Kajetan Kajetanowicz.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Prawda jest taka, że pogoda na gry i zabawy dla dorosłych jest zawsze w RMF FM.

RMF On. Tym na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od wielkiej fety w Madrycie. Po zwycięstwie Hiszpanii w Mundialu piłkarzy powitało prawie 2 miliony kibiców. Ile na Mundialu zarobi Światowa Federacja Piłki Nożnej? To sprawdził dziennikarz RMF FM. W faktach także o zgromadzeniu ogólnym ONZ i obecności premiera Izraela, mimo że wydano nakaz jego aresztowania. Prawie 2 miliony osób witało w Madrycie nowych mistrzostw świata. Piłkarze reprezentacji Hiszpanii przejechali autobusem głównymi ulicami miasta, oklaskiwani przez tłumy kibiców. To wspaniałe, było cudownie zobaczyć naszych zawodników. Na to właśnie czekali Hiszpanie. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. Spodziewaliśmy się, że Madryt będzie jeszcze bardziej zatłoczony, ale i tak było wspaniale. Ludzie są bardzo podekscytowani. Wszyscy niecierpliwie czekaliśmy na przyjazd naszych piłkarzy. To była zabawa. Wcześniej piłkarze przyjęli podziękowania od króla Filipa VI i premiera Pedro Sancheza. W związku z liczną obecnością fanów piłki nożnej, autobus z ekipą La Roja przybył na plac Cibeles ze sporym opóźnieniem. To tam kontynuowana jest feta, która ma zakończyć się po północy. Mundial zakończony, FIFA liczy więc zyski, a te są ogromne. Ile dokładnie zarobi Światowa Federacja Piłki Nożnej, to sprawdził nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
3: Brytyjski dziennik The Guardian podaje, że kwota będzie absolutnie rekordowa i sięgnie nawet 15 miliardów dolarów. 4 lata temu w Katarze zyski były prawie 3 razy mniejsze. Skąd tak niepotyczna suma? Większy mundial, 48 drużyn i 104 mecze zapewniły wyższe wpływy z biletów, ale i praw telewizyjnych. Ceny biletów też były rekordowe. Najdroższe na finał kosztowały nawet kilkanaście tysięcy dolarów, co było możliwe dzięki wprowadzeniu dynamicznego systemu sprzedaży. Jakby tego było mało, federacja zapewniła sobie 15% prowizję od każdej wyjściówki na platformie do ich odsprzedaży. Jakby jeszcze ktoś się dziwił, czemu Gianni Infantino mówi o rozszerzeniu mundialu do 64 drużyn, ma odpowiedź.
4: Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej.
3: W przypadku zdrowia piłkarzy czy poziomu sędziowania można zagrać wabank, ale kasa musi się zgadzać.
2: Dodam, że za 4 lata mundial odbędzie się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Jednak dla uczczenia stulecia mundialu 3 pierwsze spotkania odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nie zostanie zatrzymany podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Weźmie w nich udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dobry wieczór. To reakcja na wypowiedzi burmistrza Nowego Jorku, który stwierdził, że miejskie służby prawne analizują możliwość wykonania nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. MTK oskarża Netanyahu o zbrodnie wojenne podczas wojny w Strefie Gazy. Izrael odrzuca zarówno zarzuty, jak i jurysdykcję Trybunału. Sam Trump podkreślił, że izraelski premier nie zostanie zatrzymany w żadnym wypadku podczas wizyty w USA. Netanyahu tradycyjnie weźmie udział we wrześniowym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.
2: Jutro od godziny 7 do 19 w całym kraju przeprowadzany będzie test syren alarmowych. O rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń informować będą alerty rozsyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań, podkreśla RCB. Morele zrywano prosto z gałęzi, to prawdziwy letni przysmak. Na szczęście coraz o to łatwiej, bo wielu sadowników daje możliwość, aby samemu zebrać owoce. Zasada jest prosta, płacisz za to, co sam zerwiesz, ale dzięki temu możesz liczyć na dobrą cenę i świeży produkt. Plantację moreli w Wiszni Małej koło Wrocławia odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Tak sobie myślę, że to też taka lekcja przyrody dla dzieci, które często w miastach, w mieszkaniach nie wiedzą, skąd to, co mają na talerzu, po prostu się bierze.
7: Oczywiście. Byli ludzie z dziećmi. Pani mówi tak, proszę pana, mój syn nigdy nie jadł jabłek, a tutaj zjadł już 2.
6: Czyli działa.
7: Działa, no bo to samemu zerwane to jest zupełnie coś innego niż mama przyniesie w torebce ze sklepu.
6: Takie morele prosto z drzewa są też dużo świeższe niż w dyskoncie, prawda?
7: Tak. No przede wszystkim te, co dojrzewają na słońcu, są soczyste, są właśnie słodziutkie, rozpływają się w ustach.
2: Owoce zerwane prosto z gałęzi zawsze smakowały inaczej. Z naszą reporterką rozmawiała Dorota Kowalska. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o północy.
8: Radio, muzyka, fakty.
1: RMF FM.
8: Oj, troszkę deszczowo. Od wtorku temperatura nie przekroczy 20.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Amerykańska armia rozpoczęła kolejną falę ataków na Iran. Fakty otwieramy pilną informacją z Bliskiego Wschodu. Jest postępowanie w sprawie bójki, do której doszło tuż po finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W faktach także ważne informacje dla kierowców z S8 na Dolnym Śląsku. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejną falę ataków na Iran. O nowej fali uderzeń poinformowało dowództwo centralne USA. Celem ataków jest osłabienie zdolności bojowych Teheranu. Jak podaje agencja Reutera, Iran odpowiada atakami na cele w rejonie Zatoki Perskiej. W Kuwejcie ogłoszono alarm powietrzny. Dodam, że w weekend na Bliskim Wschodzie zginęło co najmniej 3 amerykańskich żołnierzy. Od początku konfliktu zginęło ich około 20. Donald Trump zagroził, że za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej wszczęła postępowanie w sprawie bójki, do której doszło po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Niektórzy argentyńscy piłkarze byli agresywni wobec Hiszpanów, którzy po dogrywce wygrali mecz 1-0. Pomocnik albicelestes Leandro Paredes starł się z kilkoma hiszpańskimi zawodnikami. Jeden z nich upadł na murawę, a to doprowadziło do większej bójki między obiema drużynami. Trzeba było ich rozdzielać, w co zaangażował się nawet argentyński trener Lionel Scaloni.
3: Fakty ważne dla kierowców.
2: Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Syców Zachód zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Warszawy. W życie wchodzi reforma programu Czyste Powietrze. Kluczowa zmiana dotyczy okresu własności nieruchomości. Dotychczas trzeba było mieć lokal od 3 lat, by móc ubiegać się o dofinansowanie na modernizację domów. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował się skrócić ten okres do roku.
5: Zdawaliśmy sobie sprawę, bo też mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość. Niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu czy darowizny.
4: Tłumaczy wiceprezes funduszu Robert Gajda. Od dziś można też ubiegać się o wyższe wsparcie na termomodernizację. Stawki idą w górę o 10%. Zmienią się też terminy na rozliczenie inwestycji. Nie 120 dni, a 180. To będzie też ostatni moment, by zyskać dofinansowanie na ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła. Od przyszłego roku takie rozwiązania nie będą już wspierane w programie Czyste Powietrze.
2: Więcej informacji na ten temat na rmf24.pl w artykule pod tytułem Zmiany w czystym powietrzu jeszcze w lipcu. Kto zyska? Chce nagłośnić problem spożywania alkoholu w ciąży i pomóc jednej z fundacji, mówi Jacek Pałubicki, aplikant prokuratorski i podróżnik, który płynie wpław Wisłą do ujścia Przemszy do Bałtyku. Wczoraj dotarł do Krakowa. Na pomoście Wodnego Komisariatu Policji na wysokości Salwatora czekał na niego nasz reporter Maciej Sołtys.
6: Panie Jacku, po co to wszystko?
7: Przesłanie tej akcji to jest nie pij za mnie. To jest motto kampanii informacyjnej organizowanej przez Fundację Małych Książę, ponieważ ta nasza zbiórka charytatywna, to nagłaśnienie tego wszystkiego nie tylko sprowadza się do tego, żeby zdobyć pieniądze, ale również ma znaczenie dlatego, żeby uświadamiać ludzi, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Chcielibyśmy, żeby nie tylko pomóc tym dzieciom, które już są, ale też zapobiegać temu, żeby dzieci, które będą się rodziły, nie miały tego schorzenia, ponieważ jest ono nieuleczalne. To jest zaburzenie neurorozwojowe, nieuleczalne. Ile jeszcze przede mną? Szlak żeglugowy Wisły ma 942, czy jakby tak policzyć, 33. To jeszcze 867 km.
2: Koniec swojej podróży Jacek Pałubicki planuje nie później niż 9 sierpnia u ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego. Kontynuujemy temat zdrowia. W faktach teraz o przełomie w badaniach nad grypą. Naukowcy wiedzą już, jak wirus przeprogramowuje nam komórki. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
8: To ważny krok w kierunku opracowania nowych, precyzyjnych terapii przeciwwirusowych i skuteczniejszych szczepionek. Jak dobrze wiemy, wirusy po wniknięciu do komórki uwalniają swoje RNA, materiał genetyczny zawierający instrukcje do produkcji ich białek. Te białka rozprzestrzeniają się w komórce gospodarza, przejmują jej molekularną maszynerię i wykorzystują ją do produkcji kolejnych kopii wirusa. Naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Hamburgu z grupy profesora Jana Kosińskiego po raz pierwszy opisali bezpośrednie relacje białek wirusa i gospodarza w zakażonych komórkach. To szansa na znalezienie mechanizmu, który na tym etapie zakażenia mógłby pokrzyżować wirusom plany.
2: My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o pierwszej. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Donald Trump zaostrza handlowy spór z drugim największym partnerem Ameryki. 50% cła obejmą produkty z Kanady. Jemen planuje wznowienie eksportu ropy. Dochody mają ustabilizować gospodarkę kraju. 12 utworów opowiadających historię lata 1944 roku. Muzeum Powstania Warszawskiego prezentuje płytę z okazji 82. rocznicy zrywu. Donald Trump otwiera nowy front wojny handlowej. Prezydent USA ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady, oskarżając odstawę o dyskryminowanie amerykańskich produktów. Nowe taryfy obejmą m.in. wino, cement i sprzęt sportowy, a mają wejść w życie za 30 dni. Amerykańskie media ostrzegają, że decyzja może doprowadzić do poważnego zaostrzenia sporu handlowego z drugim, największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. Jemen chce wznowić eksport ropy. Szef wspierającej przez Arabię Saudyjską Rady Przywódczej Rashad al-Alimi ogłosił, że rząd rozpoczyna działania, by jak najszybciej przywrócić sprzedaż surowca za granicę. Dochody z eksportu mają zostać przeznaczone na wypłaty pensji, poprawę usług publicznych i stabilizację gospodarki. Władze w Adenie oskarżają wspieranych przez Iran rebeliantów Huti o blokowanie eksportu i ataki na infrastrukturę naftową, które, jak podkreślają, pogłębiły kryzys humanitarny w kraju. Zakład produkcji wody Miedwie obchodziłam wczoraj 50. urodziny. To właśnie stamtąd czysta woda trafia do wszystkich mieszkańców Szczecina. Woda przechodzi 7-etapowe oczyszczanie i jest bezpieczna do picia prosto z kranu. Tadeusz Rychlik pracował przy produkcji miedwianki przez 37 lat. Pracę wspomina dobrze, choć przyznaje, że odbiło się na jego zdrowiu.
2: Myśmy tutaj odpowiadali, żeby wszystko było w porządku. I woda dobra stąd odchodziła do miasta. Taka atmosfera naprawdę tutaj była dobra.
3: Jaka to była praca?
2: Odpowiedzialna przede wszystkim. Było idealnie. Jedynie to, że zdrówko wysiada tutaj, nie? Bo to jest praca trzyzmianowa. Mam nadciśnienie, tętnicę. Już jak pracowałem, to już miałem. Do 20 lat jeszcze było w porządku, ale później to już i tu wszyscy. Wszyscy są ciśnieniowcy.
3: A lubi pan tą szczecińską kranówkę?
2: Lubię. Dużo ludzi pije tą wodę. Miedwianka jest super. Nie wiem, czy w Polsce jest jakaś lepsza.
1: Usłyszała reporterkę RMF FM Anna Połomar.
4: Inne oblicze historii w faktach RMF FM.
1: W tym roku Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 82. rocznicy zrywu zaprosiło do współpracy Błażeja Króla, muzyka, kompozytora, wokalistę i autora tekstów. Artysta nagrał płytę Łączy Nas, na której znajdziemy 12 utworów opowiadających historię powstańczego lata 1944 roku. Koncert promujący album odbędzie się już 25 lipca o godzinie 21 w Parku Wolności na terenie muzeum.
5: Muzycznie będzie to skok, przejazd, ślizg przez lata 90, trochę wymieszane z nowoczesną muzyką, a tekstowo to są takie moje impresje. Bohaterowie, których wrzuciłem w historię, które mogły się wydarzyć w tamtym czasie, ale też mogły być i mogą być w tym momencie dziać się.
6: I jest trema?
5: Na pewno tak, no bo opowiadam jakiś wyrywek historii przefiltrowany przeze mnie, przez moje emocje, ale tych ludzi mogę być zupełnie nietrafiony, mogę być, nie trafić, ale próbuję, bo na tym chyba polega sztuka, żeby szukać różnych perspektyw.
1: Opowiadał Błażej Król w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jak nie dać się okraść podczas urlopu za granicą? To ważny temat teraz w czasie wakacji. Sprawdzamy to na przykładzie Barcelony, miasta znajdującego się w czołówce rankingów kradzieży kieszonkowych. W takim razie o czym należy pamiętać?
7: Nie zostawiamy telefonu na stole, kiedy siadamy. Nie wieszamy torebki na krześle.
6: Gdzie najczęściej dochodzi do tego typu kradzieży?
7: No tutaj nie mam dobrych wieści, bo przede wszystkim będą to miejsca turystyczne, tak? Passage de Gracia, La Rambla oraz wszystkie skupiska ludzi, w szczególności jeżeli mamy tutaj jakieś wydarzenia większe w Barcelonie, to możemy spodziewać się, że tam będą grasowali złodzieje. Musimy uważać, w szczególności jeżeli trzymamy telefon w ręku, ponieważ poruszają się oni na hulajnogach, wyrywają taki telefon z ręki i w zasadzie nie ma co już gonić takiego złodzieja, bo ten telefon został już dawno komuś przekazany.
1: Mówiła Ewelina Łukrza, Polka, mieszkająca od 2 lat w Barcelonie, a rozmawiał z nią nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Twoje zdrowie pod lupą faktów RMF FM.
1: Chyba nie ma osoby, która nigdy nie doświadczyła bólu głowy. Kiedy powinniśmy sięgać po lekarstwa? a kiedy udać się do lekarza i czy faktycznie głowa nas może boleć od pogody. O tym nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z doktorem Jackiem Zwiernikiem, neurochirurgiem ze Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie.
8: Co to jest ból głowy? Ból głowy to objaw. Ból głowy to objaw. Ten objaw jest częsty. Szacuje się, że ponad 40% pacjentów w poradniach neurologicznych przychodzi z powodu bólu głowy. Ból głowy może być samoistny i wtedy nie rodzi to problemów pod względem zagrożenia zdrowia czy życia, natomiast na pewno obniża to jakość życia. Niestety w niektórych szczególnych przypadkach ból głowy może zwiastować poważną chorobę, będącą już zagrożeniem życia czy zdrowia. W takiej praktyce ambulatoryjnej, czyli poradnianej, najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami bólów głowy. Albo są to bóle głowy migrenowe, najczęstsze, albo bóle głowy napięciowe, nieco rzadsze.
6: Idźmy dalej w definicję migrenowe, czyli?
8: Migrenowe to takie, których patogenezy, znaczy przebieg procesów w mózgu, które prowadzą do powstania bólu głowy, znamy i jesteśmy w stanie ten proces na jakimś etapie przerwać za pomocą specjalistycznych leków.
6: Kiedy powinniśmy się zaniepokoić i udać do lekarza?
8: Zawsze wtedy, kiedy pojawia się nowy ból głowy. Szczególnie jeżeli pojawia się ból głowy, który jest określany tak silny jak nigdy dotąd. To taki ból głowy powinien być skonsultowany przez lekarza. Jeżeli pojawia się nagle, gwałtownie, jak grom z jasnego nieba, jest to bezwzględne wskazanie do tego, żeby zasięgnąć pomocy służby zdrowia i to nawet z zaangażowaniem zespołów ratownictwa medycznego, czyli pogotowia ratunkowego. Dlaczego? Ponieważ nagły, tak zwany piorujący ból głowy może być objawem krwotoku podpajęczynowkowego, czyli krwotocznego udaru mózgu.
6: Zdarza się, że biorąc leki przeciwbólowe tłumimy ból, a tym samym jakby no, nie poznajemy, czym on jest spowodowany, bo cały czas bierzemy leki.
8: Tak, tak. To niestety to ma oczywiście analogię w innych chorobach, bo nie tylko w bólu głowy, że zaleczając ten objaw, zaleczając ból głowy, tracimy możliwość jego poznania i diagnostyki. I często przez przyjmowanie leków przeciwbólowych mamy mniejszy wgląd w charakterystykę tego bólu. Też trzeba pamiętać, że nadużywanie leków przeciwbólowych prowadzi do powstania polekowych bólów głowy. Czyli osoby, które łykają tabletki przeciwbólowe więcej niż 11-12 dni w tygodniu, mają duże ryzyko rozwinięcia właśnie polekowych bólów głowy.
6: 11 razy.
8: Tak. Przez 11. Osoby, które przyjmują leki przeciwbólowe więcej niż 12 dni w miesiącu, mogą rozwinąć polekowe bóle głowy.
6: A jakie są mity, jeżeli chodzi o ból głowy? No, często zdarza się, że pacjent mówi, że no, boli go głowa, bo na przykład pogoda jest zła.
8: Ale to nie jest mitem. To jest prawdą. To jest rzeczywiście tak jest. Osoby, które są skłonne do bólu głowy, mówimy na nich migrenicy, oni mają wrażliwość na zmiany ciśnienia atmosferycznego. I przy nadchodzącym deszczu, przy nadchodzącym wietrze, rzeczywiście zaczynają odczuwać bóle głowy.
6: I tutaj powinniśmy brać leki jakieś przeciwbólowe?
8: Wszystko zależy od tego, jak jesteśmy zaznajomieni, zaprzyjaźnieni z bólem. Czyli dużo osób wie, że tak będzie. Ten ból nie doskwiera im tak bardzo, żeby musieli przyjmować leki, nie upośledza ich w czynnościach codziennych. No to tacy leczenia nie wymagają. Natomiast jeżeli jest tak, że mają duży kłopot z adaptowaniem się do bólu, to bez dwóch zdań w takich bólach tych głowy samoistnych, jak mówimy, czyli w migrenie i w napięciowych, no to powinni prowadzić leczenie. Tylko też, jeżeli ból głowy jest rzadki, rzadko przychodzi, no to można przyjmować zwykłe leki przeciwbólowe. Wiadomo, że wolimy te takie najprostsze leki, czy jak paracetamol, tak? Bo one są stosunkowo bezpieczne. Natomiast jeżeli te bóle głowy są częstsze i wymagałyby częstego przyjmowania leków przeciwbólowych, to tu już musimy prowadzić tak zwaną profilaktykę, czyli stosować leczenie codzienne z nadzieją, że zmniejszymy ilość epizodów bólowych, napadów bólu i zmniejszymy ich nasilenie. I wtedy w grę wchodzą zupełnie inne leki, takie, które nie będą nam powodowały ryzyko uszkodzenia wątroby, nerek, żołądka. Powiem tak, może mity. Ja spotykam się na co dzień z czymś takim, że bóle głowy, które człowiek ma przewlekle od wielu, wielu lat, które mają charakterystykę właśnie taką samoistną. Bardzo dużo osób odczuwa lęk, niepokój przed tym, że one są jednak objawowe, że coś w tej głowie jest, tak, że rośnie guz, że ma się tętniaka mózgu. I takie osoby trafiają do nas, do poradni neurologicznych po to, żeby to podejrzenie wykluczyć. I to jest taki mit, że na przykład, że niepęknięty tętniak daje ból głowy. No niestety nie. Gdyby tak było, no to nie mielibyśmy pękniętych tętniaków.
6: A czy możemy sobie jakoś ulżyć, jeżeli chodzi o ból głowy, jakimiś metodami, okładami, jakimiś masażami? Bo na rynku są różne urządzenia to właśnie w tym kierunku. Czy one faktycznie działają, czy to jest absolutna jakaś magia?
8: To jest tak. Jeżeli coś działa, to warto to stosować, tak? Jeżeli spróbowałem jakieś metody i ta metoda jest dla mnie skuteczna, to warto. Dlaczego? Dlatego, że duża część leczenia to jest oparta na zaufaniu do leku. Jeżeli mamy zaufanie do jakiejś metody, to ona pomoże, bo to jest element psychoterapii. I tu nie można negować jakichś metod. Natomiast, jeżeli chcemy już korzystać z jakichś metod, które wiążą się z kosztami, no to już musimy wiedzieć, że ich skuteczność została poparta badaniami naukowymi. Tak? I rzeczywiście w aptekach są takie urządzenia, które zmniejszają ryzyko migrenowych bólów głowy, napadów migreny. One rzeczywiście działają, no ale najpierw musimy mieć tą migrenę potwierdzoną przez specjalistę. Tak? Te potwierdzenie migreny, co prawda, jest tylko na podstawie wywiadu. Nie mamy badań dodatkowych, które by nam powiedziały, że tak, to jest migrena, albo nie, że to nie jest migrena, ale niemniej jednak te kryteria rozpoznania są dosyć skomplikowane i tu jest wymagana wiedza lekarza neurologa. Jeżeli mamy takie, mamy już to potwierdzenie tego, że jest to migrena, albo mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że to jest migrena, oczywiście możemy stosować takie metody. W sprzedaży są stymulatory nerwu bloczkowego, stymulatory nerwu błędnego. Tak, one mają potwierdzoną skuteczność. Nie olbrzymią, ale dość dużą. I takie metody można stosować. Jeżeli skuteczna jest dla mnie metoda mojej babci i mamy, to dlaczego tego nie stosować?
1: Z doktorem Jackiem Ziernikiem, neurochirurgiem ze Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, rozmawiał Piotr Bułakowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Wimier Mikowski, zapraszam.
2: Nie będzie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Senat już zapowiada odrzucenie inicjatywy prezydenta. Do końca roku resort edukacji narodowej chce wygasić działalność domów w czasów dziecięcych. Prawie 150 załóg już ten piątek w Katowicach wystartuje w 82. rajdzie Polski. Nie będzie zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Ponowny wniosek o jego przeprowadzenie zapowiedział w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nieoficjalnie senacka większość zapowiada jednak, że zostanie on odrzucony. Informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Skóry.
3: To, że zapowiadając odmowę, senatorowie koalicji nie znają nawet pytania, jakie prezydent Nawrocki chciałby zadać, może dziwić. W grę wchodzi jednak przynajmniej kilka czynników. Prezydent wetuje nawet rozwiązania, które złagodziliśmy do absolutnego minimum, wyjaśniają zapowiedzi. Na razie tylko anonimowo zirytowani koalicjanci.